0: Minęła 23. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy. Seniorka mogła stracić 100 tysięcy złotych. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W serwisie także szczegóły kolejnej edycji projektu Graj po zielone z Akademią Śląską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
3: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Będzie kolejna edycja projektu Graj po zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy osób. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji podregionów górniczych. Pozwala ona na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców blisko 70 miast. Jak mówią uczestniczki projektu, pozwoliło to podnieść ich kompetencje zawodowe.
4: Dzięki udziałowi w tym projekcie mogłam wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pracy jako specjalista lista do spraw ochrony środowiska. Mogłam zapłacić za nie tylko 5% wkładu własnego i szkolenie przydało mi się do tego, żeby podnieść swoje kompetencje oraz poszukiwaniu pracy właśnie w tym obszarze.
5: Brałam udział w lipcu w projekcie z zielonych kompetencji i obecnie szukam pracy. Załączam to do CV.
0: Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz program uzyska dofinansowanie na kolejne lata, mówi koordynatorka projektu Monika Dudek.
6: Będziemy kontynuować Graj po zielone, który będzie tylko odnośnikiem jako dwójki, ale jest to kontynuacja pierwszego projektu. W związku z tym myślę, że to doświadczenie, które było takim wyzwaniem. Nie wiedzieliśmy, jak bardzo duże są potrzeby, natomiast dzisiaj widzimy, że te potrzeby są, w związku z tym będziemy kontynuować projekt.
0: Projekt rozpoczął się w maju 2024 roku. Jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz. W minionym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, co nie starczyło na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Zdaniem meteorologów jutro przed nami kolejny pochmurny dzień z przelotnym deszczem, ale chwilami także z zachmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna jutro od 13 do 16 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Nożownik z Ukrainy wciąż nie usłyszał zarzutów. 31-latek wczoraj rano zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne.
7: Śledczy nadal nie przesłuchali podejrzanego o atak Ukraińca. Ma do tego dojść rano. Prokuratura nie ujawnia również, dlaczego 31-latek jadący z Niemiec na Ukrainę nie został wpuszczony do swojego kraju przez ukraińskich pograniczników. Śledczy potwierdzają natomiast, że drugi z zaatakowanych księży po opatrzeniu wrócił do klasztoru. W ciężkim stanie jest jednak nadal inny z duchownych, którego lekarze utrzymują w śpiączce. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Tymczasem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wciąż obowiązuje ogłoszony wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainie. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Tak Donald Tusk odniósł się w Krakowie do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego działań prezydenta i opozycji. Premier towarzyszył kandydatce na prezydenta Krakowa, senatorce Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami. Odpowiadając na pytania zgromadzonych, premier nawiązał do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
9: Nigdy tego tak otwarcie nie powiedziałem. Chcę, żebyście wy to usłyszeli tutaj i żeby cała Polska to usłyszała. Jest szachownica, umawiamy się na grę w szachy. Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce i trzyma bejsbola w ręku. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj w szachy, to nieładnie, on my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale tu musi grać w szach. No to wtedy ja nie wygram. Grzeczny to już byłem.
8: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił do orzekania 4 z 6 wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału. Wcześniej prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski złożyli ślubowanie w Sejmie. Prezydent nie odebrał też ślubowania od Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września.
10: To są aktualności jedynki.
8: Senat przyjął bez poprawek ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Trafi teraz na biurko prezydenta. Nowe przepisy mają pozwolić rządowi na ponowne uruchomienie programu Ceny Paliwa Niżej. O podpisanie ustawy apeluje do Karola Nawrockiego Katarzyna Lubnauer z Lewicy.
11: Teraz już decyzja o tym, jak wysokie są ceny benzyny, zależy tylko od pana prezydenta. Natychmiast po podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach, czyli o tym, żeby móc opodatkować duże koncerny, pieniądze z tego będą szły na niższe ceny benzyny dla wszystkich Polaków.
8: Senator PiS Wojciech Skurkiewicz przewiduje jednak skierowanie przez prezydenta ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
12: Chcieliśmy wprowadzić poprawkę, która wskazywałaby, że ta ustawa obowiązuje od 1 listopada do końca marca. Niestety większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
8: Rząd liczy na ponad 4 miliardy złotych nadmiarowych zysków z koncernów paliwowych. A na koniec kilka słów o bezpieczeństwie. MSWiA udostępni dziś instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Broszura ma 12 stron. Omawia, jak przygotować się na możliwość zagrożenia nalotem lub atakiem obcych dronów bojowych. Tłumaczy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
13: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa, to jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy ten atak rzeczywiście nam zagraża.
8: Nowa broszura trafi na rządowe strony internetowe w wersji papierowej. Jej dystrybucją zajmą się samorządy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
8: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, na północy rozpogodzenia, a temperatura minimalna od 6 do 10 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni. Będzie sporo chmur i także przelotny deszcz, a w Tatrach nawet słabe opady śniegu. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy znad Polski i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający rano na południowo-zachodni do południowego 3 do 4, w dzień okresami 5 w skali Beauforta, stan morza 2, w później miejscami 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, miejscami 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 3, w dzień okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy 3 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
15: Tu Radio Dźwięk.

Hey. Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty stary.

0: Minęła 23. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy. Seniorka mogła stracić 100 tysięcy złotych. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W serwisie także szczegóły kolejnej edycji projektu Graj po zielone z Akademią Śląską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
3: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda.

0: Nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
1: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: Będzie kolejna edycja projektu Graj po zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy osób. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji podregionów górniczych. Pozwala ona na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców blisko 70 miast. Jak mówią uczestniczki projektu, pozwoliło to podnieść ich kompetencje zawodowe.
3: Dzięki udziałowi w tym projekcie mogłam wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pracy jako specjalistę lista do spraw ochrony środowiska. Mogłam zapłacić za nie tylko 5% wkładu własnego i szkolenie przydało mi się do tego, żeby podnieść swoje kompetencje oraz poszukiwaniu pracy właśnie w tym obszarze.
4: Brałam udział w lipcu w projekcie z zielonych kompetencji i obecnie szukam pracy. Załączam to do CV.
1: Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz program uzyska dofinansowanie na kolejne lata, mówi koordynatorka projektu Monika Dudek.
5: Będziemy kontynuować Graj po zielone, który będzie tylko odnośnikiem jako dwójki, ale jest to kontynuacja pierwszego projektu. W związku z tym myślę, że to doświadczenie, które było takim wyzwaniem. Nie wiedzieliśmy, jak bardzo duże są potrzeby, natomiast dzisiaj widzimy, że te potrzeby są, w związku z tym będziemy kontynuować projekt.
1: Projekt rozpoczął się w maju 2024 roku. Jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz. W minionym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, co nie starczyło na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Zdaniem meteorologów jutro przed nami kolejny pochmurny dzień z przelotnym deszczem, ale chwilami także z zachmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna jutro od 13 do 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nie ma decyzji w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Londyński sąd nie ogłosił jej podczas wczorajszej rozprawy. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 19 listopada. Wtedy może zapaść decyzja, choć sędzia powiedział, że termin może się zmienić.
8: Głównym punktem rozprawy były pytania do eksperta, adwokata Mikołaja Pietrzaka, który został powołany przez obronę Kuczmierowskiego. Pytali go prawnicy obu stron. Pietrzak wyjaśniał brytyjskiemu sądowi, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Obrona przekonuje, że spór o sposób powoływania sędziów w Polsce może mieć znaczenie dla sprawy ekstradycji. Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmierowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za 2 miesiące. 19 listopada, to wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Co najmniej do poniedziałku w kranach 6 sołectw gminy Zławie się Wielka w powiecie toruńskim zabraknie wody pitnej. Powodem konieczność przeprowadzenia procedury płukania i chlorowania sieci przez służby sanitarne. Później próbki wody trafią do badań. Wyniki będą znane najwcześniej po weekendzie. Zaniepokojeni mieszkańcy ustawili się wczoraj w kolejce do beczkowozu dostarczającego zdatną do picia wodę.
9: Mamy 2 baniaki, lecz inni tam brali więcej, po 3 siatki nawet.
10: Słyszałem, że w sklepach trudno kupić.
11: I nawet w Toruniu. Myśleliśmy, że tylko w rozgardach, ale w Toruniu w ogóle nie ma wody.
12: Jeździ pan beczkowozem.
13: Tak, po całej gminie. Sporo ludzi przychodzi. Mamy w tej chwili połowę tego zbiornika, ale jest jeszcze sporo wody.
12: Stoją państwo w długiej kolejce po wodę.
14: Bardzo długiej.
12: Ta informacja o bakterii, tej bakterii z grupy coli zaskoczyła?
14: Zaskoczyła. Chociaż to już nie pierwszy raz.
15: Bo się nikt nie spodziewał, że tak od razu do nas spotka gwałtownie, że znowu się ta bakteria coli.
12: Dwa baniaki widzę.
14: Tylko, nie miałam więcej w domu.
7: Urząd Gminy Zławie się Wielka informuje, że mobilny beczkowóz to rozwiązanie tymczasowe. Dziś po południu w skażonych sołectwach pojawią się mobilne punkty czerpania wody pitnej. W aktualnościach teraz Kraków i ostatnia prosta kampanii przed wyborami. 7 kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski ma ostatni dzień na przekonanie do siebie wyborców. W kampanię zaangażowali się najważniejsi politycy.
6: W Nowej Hucie senator Monikę Piątkowską popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk.
16: Głęboko wierzę w Monikę, bardzo kocham Kraków, bardzo kocham Polskę i zrobię wszystko, żeby jej pomóc.
17: Chcemy spokoju, stabilności, poczucia bezpieczeństwa.
6: Kandydatkę Lewicy Darię Gosek-Popiołek wspierał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
18: Wspieram. Pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem, chociaż czasami mi go brakuje, Darię Gosek-Popiołek.
19: Będę tam, gdzie jest miasto, czyli przy mieszkańcach.
6: Lidera przedwyborczych sondaży Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach.
20: Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
21: Bardzo panu mecenasowi. Dziękuję.
6: Większość kandydatów ostatniego dnia kampanii planuje odwiedzić wszystkie 18 dzielnic miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
7: A w nich teraz o przygotowaniach polskich siatkarzy do półfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Dziś w Mediolanie biało-czerwoni zagrają ze Słowenią. Środkowy Bartłomiej Lemański przyznaje, że to trudny rywal.
22: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Nigdy to nie jest łatwy mecz, więc tak jak zawsze będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale.
7: I oby tak się stało. Spotkanie rozpocznie się o 17:00. Kilka minut później w jedynce studio sportowe, a w nim relacje naszego specjalnego wysłannika Cezarego Guriewa z Mediolanu. Na koniec coś dla fanów muzyki. Film o założycielu Lady Punk, Janie Borysewiczu, został uroczyście pokazany na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz w reżyserii Christophera Russa znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy.
23: Christopher Rus wyjaśnia, że tworząc ten film spełnił swoje marzenie.
24: Żeby zrobić film o Janku z tą muzyką i to jest oparte na wspomnieniach Janka z czasu jak dorastał we Wrocławiu i głównie naokoło pierwszego albumu się poruszamy.
23: Jana Borysewicza zagrał Mikołaj Bukrewicz, który wyjaśnia, że grany przez niego muzyk to postać nietuzinkowa.
25: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół, który zawojuje świat.
23: Festiwal potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
7: Program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl. Radio Wajdynka jest jednym z patronów medialnych festiwalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
7: Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się w całym kraju zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Piątek będzie całkiem ciepły, jak na koniec września. W większości regionów zobaczymy od 13 do 17 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
26: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: your feet! You! Don't kick your feet!
1: Yes!
0: Can't you behave!

0: Minęła 23. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy. Seniorka mogła stracić 100 tysięcy złotych. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W serwisie także szczegóły kolejnej edycji projektu Graj po Zielone z Akademią Śląską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
3: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Będzie kolejna edycja projektu Graj po Zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy osób. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji podregionów górniczych. Pozwala ona na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców blisko 70 miast. Jak mówią uczestniczki projektu, pozwoliło to podnieść ich kompetencje zawodowe.
4: Dzięki udziałowi w tym projekcie mogłam wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pracy jako specjalista do spraw ochrony środowiska. Mogłam zapłacić za nie tylko 5% wkładu własnego i szkolenie przydało mi się do tego, żeby podnieść swoje kompetencje oraz poszukiwaniu pracy właśnie

0: tym obszarze?
1: Brałam udział w lipcu w projekcie z zielonych kompetencji i obecnie szukam pracy. Załączam to do CV.
2: Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz program uzyska dofinansowanie na kolejne lata, mówi koordynatorka projektu Monika Dudek.
1: Będziemy kontynuować Graj po Zielone, który będzie tylko odnośnikiem jako dwójki, ale jest to kontynuacja pierwszego projektu. W związku z tym, no myślę, że to doświadczenie, które było takim wyzwaniem. Nie wiedzieliśmy, jak bardzo duże są potrzeby, natomiast dzisiaj widzimy, że te potrzeby są, w związku z tym będziemy kontynuować projekt.
2: Projekt rozpoczął się w maju 2024 roku. Jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz. W minionym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, co nie starczyło na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Zdaniem meteorologów jutro przed nami kolejny pochmurny dzień z przelotnym deszczem, ale chwilami także z zachmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna jutro od 13 do 16 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Czy pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu był wynikiem celowego podpalenia? Sprawdzają to służby. W środę wieczorem w ogniu uszkodzona została rozdzielnia oraz agregat prądotwórczy. Trwa wspólne śledztwo policji, prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rząd mówi o możliwym akcie dywersji i próbie zakłócenia infrastruktury krytycznej dostarczającej internet na Ukrainę.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru skrzynki zasilającej przy instalacji antenowej w powiecie grójeckim. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, potwierdza, że śledczy badają wątek dywersji.
2: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym.
1: Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, celem ataku miało być sparaliżowanie łączności.
3: Dużo wskazuje na to, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
1: Mimo uszkodzenia obudowy zasilania ruch w sieci natychmiast przekierowano, a usługi Starlink działają bez zakłóceń. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Ceny ropy na światowych rynkach ponownie rosną. To efekty braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu na linii USA-Iran.
4: Międzynarodowy benchmark ropa Brent podrożał o 3%, osiągając poziom ponad $106 za baryłkę, po czym nastąpiła niewielka korekta w dół w obliczu niepewności towarzyszącej trwającemu od 7 miesięcy konfliktowi zbrojnemu USA z Iranem. Przez około 2 tygodnie aż do środy ceny ropy spadały, napędzane nadzieją na porozumienie, które zapewniłoby swobodny przepływ ropy i gazu z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormus w czasie, gdy światowi przywódcy gromadzili się w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak gdy okazało się, że przywódcy państw nie przedstawili propozycji wskazujących na postęp, ceny surowca ponownie zaczęły rosnąć. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Najpierw strategia, teraz porozumienie. Polskie Porty Lotnicze i radomski samorząd podejmują współpracę, której celem jest rozwój lotniska Warszawa-Radom. Ofertę skierowano do inwestorów, których działalność nie wiąże się wprost z obsługą pasażerów. Rozmowy już trwają, a chętnych nie brakuje. Zapewnia Marcin Daniusz z zarządu Polskich Portów Lotniczych.
5: Mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach kodu C, czyli dla kodu C samolotu Boeing 737 czy Airbus 320, 2 hangarach kodu E, czyli Dreamliner, Boeing 777. Mówimy również o spedycji, o cargo. Powstanie tu prawdopodobnie centrum szkoleniowe.
0: W podpisanym porozumieniu strony deklarują, że radomskie lotnisko będzie działało po 2040 roku.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz ważna informacja dla słuchaczy tęskniących za występami naszych piłkarzy. Dziś mecz biało-czerwonych z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Nie mieliśmy dużo czasu na treningi, ale jestem dobrej myśli, przyznaje selekcjoner Jan Urban.
7: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo. Ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
0: Spotkanie rozpocznie się o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po 20.00 zapraszamy do radiowej jedynki na studio sportowe, a następnie na transmisję meczu Polaków. Ze sportu przechodzimy tymczasem do świata kultury. Film Violetta Villas zaprezentowano na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy.
8: Dziecko to powinna matka mieć.
9: Szczęśliwą matkę powinno mieć.
10: Karolina Bielawska wyjaśnia, że zależało jej, by ukazać najmniej znaną część życia artystki, czyli jej relacje z synem Krzysztofem.
11: Relacja matka-syn jest dla mnie czymś najważniejszym i ta historia mnie porwała i niosła przez tyle lat.
12: Ja jestem prostą dziewczyną, chcę tylko śpiewać.
10: Violettę Villas zagrała Sandra Drzymalska, która podkreśla, że stworzenie tej kreacji było ogromnym wyzwaniem.
11: Myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. I to nie było łatwe i chyba się zorientowałam dopiero po zdjęciach, że ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
13: Dziecięce ich dni.
14: Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej.
10: Festiwal potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Radiowa Jedynka jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Piątek zapowiada się deszczowo i pochmurnie. Przelotnie padać może dziś w całym kraju, najbardziej intensywnie we wschodniej części. Na termometrach w ciągu dnia przeważnie od 17 do 13 stopni, od 13 do 17 stopni oczywiście, choć w Kotlinach Karpackich tylko 11 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Gramy najlepsze dźwięki.

Sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Minęła 23. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy. Seniorka mogła stracić 100 tysięcy złotych. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W serwisie także szczegóły kolejnej edycji projektu Graj po zielone z Akademią Śląską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiorze.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
3: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Będzie kolejna edycja projektu Graj po zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy osób. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji podregionów górniczych. Pozwala ona na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców blisko 70 miast. Jak mówią uczestniczki projektu, pozwoliło to podnieść ich kompetencje zawodowe.
4: Dzięki udziałowi w tym projekcie mogłam wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pracy jako specjalista do

0: spraw ochrony środowiska. Mogłam zapłacić za nie tylko 5% wkładu własnego i szkolenie przydało mi się do tego, żeby podnieść swoje kompetencje oraz poszukiwaniu pracy właśnie w tym obszarze.
1: Brałam udział w lipcu w projekcie z zielonych kompetencji i obecnie szukam pracy. Załączam to do CV.
2: Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz program uzyska dofinansowanie na kolejne lata, mówi koordynatorka projektu Monika Dudek.
3: Będziemy kontynuować Graj po Zielone, który będzie tylko odnośnikiem jako dwójki, ale jest to kontynuacja pierwszego projektu. W związku z tym myślę, że to doświadczenie, które było takim wyzwaniem, nie wiedzieliśmy, jak bardzo duże są potrzeby, natomiast dzisiaj widzimy, że te potrzeby są, w związku z tym będziemy kontynuować projekt.
2: Projekt rozpoczął się w maju 2024 roku. Jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz. W minionym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, co nie starczyło na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Zdaniem meteorologów jutro przed nami kolejny pochmurny dzień z przelotnym deszczem, ale chwilami także z zachmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna jutro od 13 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zmarła, a cztery zostały ranne w ataku nożownika w klasztorze benedyktynów w podkarpackim Jarosławiu. Sprawcą jest 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna ma dziś zostać przesłuchany.
1: Z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wynika, że obywatel Ukrainy wjechał na teren Polski przez niemiecką granicę i próbował wyjechać na Ukrainę, ale został zatrzymany ze względu na problemy w dokumentach samochodu. Dlaczego potem udał się do klasztoru benedyktynów w Jarosławiu, nie wiadomo. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przyznała, że nożownik nie był związany z klasztorem.
2: Z tych informacji, które posiadamy na chwilę obecną, wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działaniem w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
1: Niestety w wyniku ataku nożownika jedna osoba zmarła.
2: Cztery osoby są w szpitalu, dwie osoby mają rany niezagrażające życiu, dwie osoby były operowane. Natychmiastowo sprawcę zatrzymała policja.
1: Policja i prokuratura badają motywy sprawcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Los ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w rękach prezydenta Senat przyjął ją wczoraj bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Rządzący liczą, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze.
4: Niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
3: Mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. W głosowaniu przepadły poprawki PiSu, które chciałoby przepisy obowiązywały od 1 listopada tego roku do marca przyszłego oraz by zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski byłyby przeznaczone na obniżkę cen paliw.
5: Większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Przewiduje senator Wojciech Skurkiewicz, a Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że podobny mechanizm zastosował w 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości i wówczas wszyscy to poparli.
6: W tej sprawie to jest wytrych opowieści. Rząd namawia mnie do tego, żebym podpisał niekonstytucyjną ustawę. No, panie prezydencie, na litość boską.
3: Na decyzję prezydent będzie miał 21 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Tymczasem rozpoczęła się jesień, a wraz z nią do Polski przybył sezon infekcyjny. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.
7: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. To jest też charakterystyczne, że w momencie testu wiemy, że przebiegający jak choroba przeziębieniowa COVID też nas jest w stanie dopaść. Nie ma jeszcze grypy. Są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
0: Najczęściej chorują dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Te przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
8: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Niemcy. Komplikuje się polityczna przyszłość Saksonii-Anhalt. Oficjalny wynik wyborów wskazał, że w niemieckim landzie na początku miesiąca bardzo wyraźnie wygrała skrajna prawica. AfD może utworzyć tam jednak tylko rząd mniejszościowy. Pozostałe partie próbują innego wariantu.
9: Trzech posłów brakujących AfD do większości w Landtagu wciąż nie ma, choć szef partii zapewnia, że to kwestia czasu. Rozmowy przebiegają dobrze, w pełnym zaufaniu. Widać, że niewiele wycieka na zewnątrz, co trzeba oceniać jako dowód profesjonalności. Jesteśmy przekonani, że będziemy mieli pierwszego premiera w Saksonii-Anhalt jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Twierdzi Tino Chrupalla, dodając, że rozmowy toczą się ze wszystkimi obozami. Potwierdza je tylko prorosyjski BSW, ale jego lider podkreśla, że potrzebuje czasu, a zamiast koalicji będzie współpraca przy konkretnych projektach. Taką samą ofertę Sojusz Zary Wagenknecht ma dla pozostałych ugrupowań i proponuje ponadpartyjnego premiera. Z podobną propozycją wyszła nagle SPD. Z socjaldemokratami gotowi są rozmawiać Zieloni, skrajna lewica i BSW, ale odmówili chadecy, a tylko z kanclerską CDU można zbudować rząd w kontrze do AfD. 18 dni po wyborach mieszkańcy landu ze stolicą w Magdeburgu nie wiedzą, który z politycznych programów jest możliwy do realizacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Opady możliwe w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej połowie. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 13 do 17 stopni.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Tu Radio Dźwięk.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co...

0: Jest piątek. Po tragedii w Jarosławiu premier zapowiada bezwzględność wobec zła i przemocy. Wczoraj 31-latek z Ukrainy zabił księdza i ranił kolejne 4 osoby. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnali w Bojszowach Alojzego Lyskę. O cyberbezpieczeństwie dyskutują w Katowicach uczestnicy Kongresu Nowej Mobilności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Wczoraj rano 31-latek z Ukrainy zabił na terenie opactwa księdza i ranił 4 kolejne osoby. Premier Donald Tusk mówił, że Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo.
2: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premier, to będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty zbrodnią. Dodał, że jej sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Podkreślił, że liczy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnali Alojzego Lyskę. Pisarz, historyk, a przede wszystkim znawca Górnego Śląska zmarł kilka dni temu w wieku 84 lat. Jak mówi regionalista z Klubu Jagiellońskiego w Katowicach Zbigniew Przybyłka, Alojzy Lysko cieszył się na Śląsku wielkim autorytetem.
4: Lysko był tradycyjnym, konserwatywnym Ślązakiem z krwi i kości. Jednocześnie mało jest już osób, które byłyby tak powszechnie szanowane, niezależnie od poglądów politycznych. Jego dorobek pisarski jest przeogromny. Wystarczy wspomnieć, że grany od wielu lat w Teatrze Koreus monodram Mianuje Michanka stanowi adaptację jego książki.
0: Alojzy Lysko był także radnym Bojszów i Tychów, zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego. Był również posłem na Sejm RP piątej kadencji. Cyberbezpieczeństwo to jeden z tematów trwającego w Katowicach Kongresu Nowej Mobilności. Samo wydarzenie to dyskusja na temat nowych technologii, zagrożeń i właśnie cyberbezpieczeństwa. Jak mówi Radosław Nielek, dyrektor Instytutu NASK, obywatele padają ofiarami różnych oszustw.
5: Z perspektywy obywatela myślę, że największym zagrożeniem z jednej strony są ataki phishingowe połączone z pewną inżynierią społeczną, gdzie pojawia się próba wpłynięcia na osobę po to, żeby podała hasło, podała dostępy do systemu, zainstalowała jakąś aplikację na swoich urządzeniach, a następnie korzystając z tego najczęściej chodzi o pozyskanie pieniędzy.
0: Jest kilka prostych metod, które podniosą poziom naszego cyfrowego bezpieczeństwa, dodaje Radosław Nielek.
5: Instalujmy aktualizację. Ten czas pomiędzy dostępnością aktualizacji a jej instalacją przez nas jest właściwie otwartymi drzwiami dla cyberprzestępców. Nie klikajmy w rzeczy, których nie rozumiemy, nie wiemy skąd dostaliśmy. No, nie będę apelował do słuchaczy o to, żeby nie wierzyć te 5 milionów od nigeryjskiego księcia, bo ufam, że wszyscy wiedzą,

0: że jest to skam, ale odrobina dystansu, odrobina dania sobie czasu.
1: Zazwyczaj cyberprzestępcy sztucznie kreują presję czasu, co zmusza ofiary do działania pod wpływem emocji. Piątek w regionie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na południu województwa, ale w ciągu dnia także chwile ze słońcem. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zmarła, a cztery zostały ranne w ataku nożownika w klasztorze benedyktynów w podkarpackim Jarosławiu. Sprawcą jest 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna ma dziś zostać przesłuchany.
1: Z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wynika, że obywatel Ukrainy wjechał na teren Polski przez niemiecką granicę i próbował wyjechać na Ukrainę, ale został zatrzymany ze względu na problemy w dokumentach samochodu. Dlaczego potem udał się do klasztoru benedyktynów w Jarosławiu, nie wiadomo. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przyznała, że nożownik nie był związany z klasztorem.
2: Z tych informacji, które posiadamy na chwilę obecną, wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
1: Niestety w wyniku ataku nożownika jedna osoba zmarła.
2: Cztery osoby są w szpitalu, dwie osoby mają rany niezagrażające życiu, dwie osoby były operowane. Natychmiastowo sprawcę zatrzymała policja.
1: Policja i prokuratura badają motywy sprawcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Los ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w rękach prezydenta Senat przyjął wczoraj bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Rządzący liczą, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze.
4: Niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
3: Mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. W głosowaniu przepadły poprawki PiSu, które chciałoby przepisy obowiązywały od 1 listopada tego roku do marca przyszłego oraz by zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski byłyby przeznaczone na obniżkę cen paliw.
5: Większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Przewiduje senator Wojciech Skurkiewicz, a Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że podobny mechanizm zastosował w 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości i wówczas wszyscy to poparli.
6: W tej sprawie to jest wytrych opowieści. Rząd namawia mnie do tego, żebym podpisał niekonstytucyjną ustawę. No, panie prezydencie, na litość boską.
3: Na decyzję prezydent będzie miał 21 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Tymczasem rozpoczęła się jesień, a wraz z nią do Polski przybył sezon infekcyjny. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.
7: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy, anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. To jest też charakterystyczne, że w momencie testów wiemy, że przebiegający jak choroba przeziębieniowa COVID też nas jest w stanie dopaść. Nie ma jeszcze grypy, są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
0: Najczęściej chorują dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Te przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
8: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Niemcy. Komplikuje się polityczna przyszłość Saksonii-Anhalt. Oficjalny wynik wyborów wskazał, że w niemieckim landzie na początku miesiąca bardzo wyraźnie wygrała skrajna prawica. AfD może utworzyć tam jednak tylko rząd mniejszościowy. Pozostałe partie próbują innego wariantu.
9: Trzech posłów brakujących AfD do większości w Landtagu wciąż nie ma, choć szef partii zapewnia, że to kwestia czasu. Rozmowy przebiegają dobrze, w pełnym zaufaniu. Widać, że niewiele wycieka na zewnątrz, co trzeba oceniać jako dowód profesjonalności. Jesteśmy przekonani, że będziemy mieli pierwszego premiera w Saksonii-Anhalt jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Twierdzi Tino Chrupalla, dodając, że rozmowy toczą się ze wszystkimi obozami. Potwierdza je tylko prorosyjski BSW. Ale jego lider podkreśla, że potrzebuje czasu, a zamiast koalicji będzie współpraca przy konkretnych projektach. Taką samą ofertę Sojusz Zary Wagenknecht ma dla pozostałych ugrupowań i proponuje ponadpartyjnego premiera. Z podobną propozycją wyszła nagle SPD. Z socjaldemokratami gotowi są rozmawiać Zieloni, skrajna lewica i BSW, ale odmówili chadecy, a tylko z kanclerską CDU można zbudować rząd w kontrze do AfD. 18 dni po wyborach mieszkańcy landu ze stolicą w Magdeburgu nie wiedzą, który z politycznych programów jest możliwy do realizacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Opady możliwe w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej połowie. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 13 do 17 stopni.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

się oczywiście.

Wzruszyła się żona panka, spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj tanka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlo.

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pół do siódmej, a więc skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat tej treści do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Pogoda się popsuła, jest zimno, pada, coraz więcej osób choruje. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. 6-milionowego pasażera obsłużono na lotnisku imienia Korfantego w Pyrzowicach. Ruch pasażerski w tym podkatowickim porcie regularnie rośnie. Do 2030 roku ruch pasażerski ma przekroczyć 10 milionów osób. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Lublińcu poinformował, że w badaniach wody w wodociągu Kochcice wykryto bakterie z grupy coli. Wodociąg ten zaopatruje miejscowości Kochcice, Lubecko i Jawornica w gminie Kochanowice.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Radio.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński.

0: Wojsko poderwało myśliwce, bo do naszej granicy zbliżał się dron. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kilkanaście minut później pojawiły się doniesienia o eksplozji w Łódzku.
1: Alert RCB, który nieco ponad pół godziny temu został odwołany, dostali odbiorcy na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.
0: Nożownik, który zaatakował w opactwie w Jarosławiu, dziś zostanie przesłuchany, czeka na zarzuty w policyjnym areszcie.
1: Wczoraj rano 31-letni Ukrainiec wszedł na teren jarosławskiego klasztoru i zranił nożem 5 osób. Jedna z nich, ksiądz, nie przeżyła ataku.
0: Śledczy przez cały dzień pracowali na miejscu tragedii. Jakie dziś mają plany? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
2: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
3: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Mamy na to 48 godzin.
2: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Zwarcie, podpalenie czy sabotaż? Służby wyjaśniają, co było przyczyną pożaru stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
0: Ogień pojawił się w skrzynce z agregatem zasilającym. Obiekt zapewniający dostęp do internetu na terenie znacznej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.
1: Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówi, że sprawę pożaru bada nie tylko policja.
4: Służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru.
0: Stacja w Woli Krobowskiej jest jedyną tego typu w Polsce.
1: Kampania wyborcza w Krakowie na finiszu. 7 kandydatom na prezydenta zostały ostatnie godziny, żeby przekonać do siebie mieszkańców.
0: Ze wsparciem ruszyli partyjni liderzy. W walce o Kraków tuż przed ciszą wyborczą na miejscu przygląda się Paweł Pawlica.
5: W Nowej Hucie senator Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, wspierał w czasie spotkania z wyborcami premier Donald Tusk.
6: Głęboko wierzę w Monikę, bardzo kocham Kraków, bardzo kocham Polskę i zrobię wszystko, żeby jej pomóc.
7: Chcemy spokoju, stabilności, poczucia bezpieczeństwa.
5: Kandydatkę Lewicy Darię Gosek-Popiołek wspierał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Wspieram pełnym sercem, pełnym słowem, pełnym rozumem.
9: Będę tam, gdzie jest miasto.
5: Lidera przedwyborczych sondaży Łukasza Gibałę wsparł Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum w Krakowie, który zrezygnował ze startu w wyborach.
10: Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
11: Bardzo panu mecenasowi dziękuję.
5: Większość kandydatów ostatniego dnia kampanii planuje odwiedzić wszystkie 18 dzielnic miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Nowy rozdział dla lotniska w Radomiu. Polskie porty lotnicze mają plan na jego rozwój.
0: Podpisały z miastem porozumienie. To ważna część strategii opracowanej przez PPL, tłumaczy Marcin Daniu z zarządu spółki.
12: Ta strategia zakłada również rozwój biznesu pozalotniczego. Będziemy stawiać na szkolenia, będziemy stawiać na serwis techniczny statków powietrznych, będziemy stawiać na logistykę, magazyny cargo.
1: Port obsłużył w tym roku już 100 tysięcy pasażerów. Tak szybko nie udało się osiągnąć takiego wyniku jeszcze nigdy w historii lotniska.
13: To są aktualności jedynki.
0: Biografia królowej polskiej sceny w końcu na ekranach. Film Violetta Villas został pokazany na festiwalu w Gdyni. Debiut reżyserski Karoliny Bielewskiej znalazł się w konkursie głównym i walczy o Złote Lwy.
1: Violetta Villas zagrała Sandra Drzymalska. Aktorka podkreśla, że ta rola kosztowała ją wiele emocji i była ogromnym wyzwaniem.
14: Ja na początku bardzo się bałam, bardzo się borykałam z tym, czy ta rola na pewno jest dla mnie, bo to była ogromna osobowość i też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać.
0: Wczoraj na festiwalu premierę miał też film Mniej obcy, inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk, Jana Borysewicza.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze przygotowują się do półfinału Mistrzostw Europy. Dziś we włoskiej miejscowości Assago pod Mediolanem biało-czerwoni zmierzą się ze Słoweńcami. Środkowy Bartłomiej Lemański podkreśla, że najbliższy rywal jest bardzo wymagający.
16: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Nigdy to nie jest łatwy mecz, więc tak jak zawsze będziemy się skupiać na swojej grze.

0: Głównie i jeśli pokażemy się, myślę tak jak nie wiem, do tej pory w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale. Wiele razy graliśmy, też się mówi, że to naleczny rywal. Też w Lidze Narodów się z nimi spotkaliśmy na pewnym etapie. No ale nie skupiamy się na tym, jak to wyglądało w przeszłości, bo to nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać. Też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
1: Początek meczu o 17:00. Już teraz zapraszamy Państwa na specjalną audycję w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś także pierwszy mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Rywalami podopiecznych trenera Jana Urbana na Stadionie Narodowym w Warszawie będą Bośniacy. Selekcjoner przyznał, że nie miał za wiele czasu na treningi z drużyną, ale jest dobrej myśli.
2: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
1: Pierwszy gwizdek o 20:45, a nasze studio rozpocznie się już po 20:00. I jeszcze kajakarstwo górskie i czwarte miejsce naszej żeńskiej drużyny w Mistrzostwach Europy we włoskiej miejscowości Iwrea. Polki wystąpiły w składzie Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek, a do podium zabrakło im 2,75 sekundy. Ponownie o sporcie za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, na północy i północnym wschodzie o dużym natężeniu. W Tatrach lokalnie śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, trochę chłodniej w rejonach podgórskich do 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1005 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat. W centrum i na południu jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł obecnie pochodzi 14% prądu, w szczytowym okresie od 13 do 15. OZE stanowić będzie zaledwie 30% miksu.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: No to pora sprawdzić, co się dzieje na drogach naszego regionu. Uwaga, bo trochę popadało i odrobinkę ślisko być może. Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Myślę, że te warunki, weznaki dały się niejednemu kierowcy. I myślę, że nawet temu, który podróżował drogą 44 przez Bieruń, tam na ulicy Turyńskiej doszło do stłuczki. Droga jest częściowo przyblokowana. Korki zaczynają tworzyć się w obie strony. Korkuje się także pobliska droga 931 w miejscowości Jajosty. Tam prowadzone są prace drogowe. To w rejonie skrzyżowania ulicy Turystycznej z ulicą Bojszowską i z ulicą Peryferyjną. Korki, które teraz mogą dokuczyć, mamy na południowym odcinku trasy S1 pomiędzy Wieprzem a Lalikami. Tam trwają prace remontowe. Przypomnę, ruch odbywa się wahadłowo, no i korek mamy na pasach w obu kierunkach. On narasta i to w szybkim tempie, bo samochodów cały czas przybywa. W centrum aglomeracji jak na razie, mimo dużego ruchu, podróżujemy sprawnie. Nieco spowolniony mamy przejazd przez Piekary Śląskie drogą 94 w miejscu pracy drogowych. W północnej części województwa wolniej jedziemy przez Blachownię z zwężonym odcinkiem drogi 46 po drogach jurajskich. Jak na razie jeździmy bez problemów. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S.
10: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

cztery muchy po drodze połknąłem przypadkiem.

0: zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Pół do siódmej, a więc skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat tej treści do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Pogoda się popsuła, jest zimno, pada, coraz więcej osób choruje. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. 6-milionowego pasażera obsłużono na lotnisku imienia Korfantego w Pyrzowicach. Ruch pasażerski w tym podkatowickim porcie regularnie rośnie. Do 2030 roku ruch pasażerski ma przekroczyć 10 milionów osób. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu poinformował, że w badaniach wody w wodociągu Kochcice wykryto bakterie z grupy coli. Wodociąg ten zaopatruje miejscowości Kochcice, Lubecko i Jawornica w gminie Kochanowice.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Wracamy do Sosnowca, gdzie przy zjeździe z drogi 94 na trasę 86 doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę Katowic jest częściowo przyblokowana. Korek zaczyna się już przy Oszołu. Korkuje się i to mocno. Droga 94, ale w Piekarach Śląskich, tam z kolei prowadzone są prace drogowe. Korek mamy też na autostradzie 4 w Gliwicach przy Europie Centralnej. Tam drogowcy zajmują jeden pas w kierunku Opola. W Katowicach zakorkowaną mamy pętlę Brynowską i dojazd do niej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Na południu tkniemy na drodze 52 w Kozach, w miejscu prac drogowych i na trasie S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. W północnej części województwa korkuje się droga 46 w Blachowni, gdzie trwają prace budowlane. Tam ruch w obie strony jest ograniczony. Coraz większy ruch spowalnia też przejazd przez centrum Częstochowe. Miejscami tworzą się chwilowe korki. Tak jest m.in. na ulicy Jana Pawła II. Na Jurze prace drogowe generują postoje w Pradłach na drodze 78. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
5: Minęła siódma w piątek, gdy YouTube kończy 50 lat. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
6: Śledczy dziś przesłuchają podejrzanego o atak na klasztor w Jarosławiu 31-letniego obywatela Ukrainy.
7: Służby sprawdzają, czy pożar stacji Starlink na Mazowszu był wynikiem podpalenia.
6: Zapewnienia o przyjaźni i postępach, ale bez konkretów Trump przyjął w Białym Domu przywódcę Chin.
7: W Jarosławiu żałoba po ataku nożownika. Zginął jeden z księży. Ranne zostały kolejne 4 osoby, w tym duchowni.
6: Katarzyna Borowik, nauczycielka w jednej z tamtejszych szkół, mówi, że w czasie tragedii prowadziła lekcje.
8: Na tyle, na ile mogłam, starałam się po prostu zabezpieczyć dzieci w klasie i powiedzieć, że czekamy razem, jednak nie wypuścić ich, żeby oni też czuli się troszeczkę bezpieczni. Starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś im zapewnić to bezpieczeństwo i uspokoić.
9: To jakiś wariat. Jak napadać na księży i zakonnicę? Do

0: Raczej to jest nienormalne.
1: Podejrzany o atak 31-letni obywatel Ukrainy zostanie dziś przesłuchany przez śledczych. Atak potępiła ambasada tego kraju oraz prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: A premier zapowiedział bezwzględne działania wobec tego typu aktów agresji. Przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo, podkreślił Donald Tusk.
1: Władze Jarosławia ogłosiły żałobę w tym mieście do końca tygodnia.
2: Służby sprawdzają, czy pożar stacji Starlink na Mazowszu był wynikiem sabotażu.
1: Ogień wybuchł przy sprzęcie dostarczającym internet satelitarny m.in. na Ukrainę.
3: Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, incydent nie zagroził ciągłości działania całego systemu łączności.
4: To jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
3: Priorytetem śledczych jest obecnie precyzyjne ustalenie przyczyn pożaru. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, zaznacza, że służby biorą pod uwagę scenariusz dywersji.
5: Wykonujemy czynności zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działania o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
3: Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia obok prokuratury i policji zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Nie grożą nam masywne zdarzenia, mówił w Krakowie szef rządu, odnosząc się do ostatnich rosyjskich prowokacji.
1: Donald Tusk podkreślił, że robi wszystko, aby uniknąć wojny, a paradoksalnie właśnie temu służy dozbrajanie kraju.
6: Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym większa szansa uniknięcia konfliktu. 100% tego, co robimy dzisiaj w Polsce, ma służyć temu, żeby uniknąć konfliktu. Żeby wojna do Polski w żaden sposób nie zawitała. Polska musi być najlepiej przygotowana, jak to jest tylko możliwe, na różne scenariusze. I dzisiaj chyba nikomu do głowy by nie przyszło, żeby zaatakować Polskę. Szkody robić tak, to każdy potrafi. Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o takie masywne zdarzenia.
1: Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie o 8.13 były wiceszef MSZ, poseł lewicy Andrzej Szejna.
2: Donald Trump przyjął w Białym Domu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Po spotkaniu obaj przywódcy mówili o przyjaźni i postępach, ale żadnych konkretów ustaleń nie podano.
1: Z Waszyngtonu Marek Bałkowski.
7: Ceremonia powitalna odbyła się w czwartek przed południem z udziałem kompanii honorowej oraz setek żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nad Białym Domem przeleciał bombowiec B-2, ta sama maszyna, którą Amerykanie uderzyli w podziemne irańskie instalacje nuklearne. Trump mówił o prawdziwie wielkiej przyjaźni z chińskim przywódcą. Xi odpowiadał, że oba kraje powinny współistnieć w pokoju. Po rozmowach amerykański prezydent nazwał je świetnym spotkaniem i zapewnił, że poczyniono ogromne postępy, ale nie odpowiedział na pytania, co ma na myśli. Jedynym konkretnym ustaleniem pozostaje przedłużenie rozejmu handlowego o 2 miesiące. Ogłoszono je jeszcze przed spotkaniem. Chińczycy sięgnęli też po dyplomację pandy. Xi zapowiedział, że do zoo w Atlancie trafią wkrótce 2 zwierzęta. Trump podarował gościowi rzeźbę orła Bielika. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z udziałem szefów największych firm technologicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Wracamy do kraju. W szkołach i przedszkolach odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe.
1: Próbna ewakuacja była m.in. w szkole podstawowej numer 25 w Warszawie.
8: Przypominam, idziemy para za parą. Tutaj zapraszam za mną na miejsce zbiórki. Klasa 3A, idziemy w moją stronę. Wszyscy mają swoje pary?
9: Szybko, od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy.
10: Trzeba się ustawić szybko w pary i zbiegać na dół.
11: Wszystko już zostało sprawdzone, czyli wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły ewakuowani na boisko szkolne. W ciągu 4 minut wyszliśmy na boisko, a cała akcja zajęła nam nie więcej niż 10 minut. I wracamy, bo jest chłodno.
1: My w serwisach też ustawiamy się w parę i wszystko trwa mniej niż 5 minut czasami. Zgodnie z przepisami próbne ewakuacje odbędą się do 30 listopada.
2: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: No czasami. To się zgadza. 5,5 minuty po 7:00. Nowy Michalek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Nie zabraknie dziś sportowych emocji. Najpierw siatka, a potem piłka. O 17:00 w Assago pod Mediolanem nasi siatkarze powalczą ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, mówi rozgrywający kadry Marcin Komenda.
0: spodziewam się meczu, w którym Słoweńcy będą bardzo ryzykować, zresztą jak każdy zespół, który gra przeciwko nam. Ja mogę obiecać, że u nas nie braknie energii, że nie braknie u nas woli walki i siatkarsko mam nadzieję, że też będziemy bardzo dobrze dysponowani.
14: Na pewno będą emocje, niespodzianek nie brakuje, jak choćby fakt, że Finlandia wyrzuciła z turnieju gospodarzy Włochów. Początek meczu Polska-Słowenia o 17. Po siatkówce czas na piłkę. Na dobrą dyspozycję liczą również polscy kibice piłki nożnej. Reprezentacja Polski zagra dziś z Bośnią i Hercegowiną. Rozpocznie grę w Lidze Narodów. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przemysław Frankowski, który wraca do kadry, podkreśla, że w meczu z Bośniakami biało-czerwoni spróbują udowodnić piłkarską wyższość.
15: Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców na tę odpowiedź to zobaczymy. Ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
14: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45. Tuż za podium znalazły się polskie kajakarki. Podczas Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim Polki zajęły czwarte miejsce. Nasza drużyna startowała w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska. Wygrały Słowaczki.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Z tym meczem w piłkę nożną to ja mam pani kłopot dzisiaj.
14: No właśnie.
13: Bo i nasi, i moi jednocześnie.
14: Tak, to jesteś kibicem Bośni i Hercegowiny.
13: Tak, ja po prostu jestem z drugiego pochodzenia Bośniakiem, tak się czuję od zawsze.
14: To więc podobnie jak ja z Włochami i to mam wiemy. Na to sposób.
13: Tylko ty nam nie
14: mam
13: gotujesz.
14: Na to sposób.
13: Tak, tak.
14: Trzeba kibicować gorszym.
13: A, no to może być nietrudne, tak bym powiedział. Nawet powróci po 8.
14: Tak jest.
13: Pogoda, istotna wiadomość dla wszystkich, którzy wstali, obudzili się, patrzą za okno, przez okno. Tak, tak. Dzisiaj będzie padać wszędzie, poza okolicami Wrocławia. I także, gdy chodzi o temperaturę, to ona jest już jesienna. Od 11 do 16 stopni.
16: Sponsorem programu.
17: Tu Radio Dźwięk.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. O, wyglądam jakbym lat miał jakieś 70. O,

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
2: A propos, dobrze, że cię mamy.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 8. W informacjach za chwilę przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności o cenach węgla. Ponad 32 miliony złotych kosztować będzie rewitalizacja Placu Biegańskiego w Częstochowie. Akcja Jesień ze zdrowiem odbędzie się na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Bagieła, zapraszam. Ceny węgla będą podobne jak po wybuchu wojny w Ukrainie, tak mówił w Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak dodał, węgla wydobywa się mniej, a zapotrzebowanie jest na tym samym poziomie. Przewodniczący Regionalnej Solidarności podkreślił też, że by tani prąd był tani, konieczna jest zmiana polityki energetycznej. Jego zdaniem ma na to wpływ zamykanie polskich bloków energetycznych, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ponad 32 miliony złotych kosztować będzie rewitalizacja Placu Biegańskiego w Częstochowie. Przestrzeń przed ratuszem, którą zrewitalizowano w 2011 roku, budzi kontrowersje ze względu na małą ilość zieleni i dużo betonu. Na podstawie zaproponowanych przez magistrat wizualizacji mieszkańcy mogli wybrać tę najbardziej im odpowiadającą. Wyłoniony został wykonawca inwestycji. Czekamy, czy nie wpłyną odwołania, mówi Michał Konieczny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: Te wszystkie zmiany powodować mają i wszystkie te elementy, które powstaną, fontanna, budynek od wachu, budynki pozostałe, zieleń, że ten plac ma stać się faktycznym sercem miasta, czyli przestrzenią, która jeszcze bardziej będzie nas przyciągać. I bardzo byśmy chcieli do tego dążyć i ten efekt osiągnąć.
0: Ewentualne odwołania do przetargu można składać do 28 września. Jeśli nie wpłyną, umowa z wykonawcą podpisana zostanie na początku października. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i buduj. Jej efekty mamy poznać jesienią 2028 roku. Akcja Jesień ze zdrowiem odbędzie się na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach. Chętni od 10 będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Prowadzone będą m.in. badania poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, będą konsultacje stomatologiczne i dietetyczne. Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji, testów w alkogoglach i narkogoglach, porad dotyczących bezpiecznego grzybobrania i ochrony przed kleszczami, pomiaru tlenku węgla w wydechu, w wdychanym powietrzu, degustacji ekologicznych produktów, koła wiedzy z nagrodami czy informacji dotyczących profilaktyki chorób.

0: Mają zakończyć się w marcu przyszłego roku. Pogoda jeszcze dziś: zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Temperatura do 16 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: No dobrze, wstajemy. Jeżeli ktoś się lekko gdzieś zapodział pod kołdy, ominęła ósma, program trzeci, Michał Nogaś w piątek. Dzień dobry. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
3: Polska wstrząśnięta tragedią w Jarosławiu. Na miejscu jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja.
4: Nie będę grał w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem, mówi premier o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego.
3: Na ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzanego o uszkodzenie rurociągów Nord Stream zgodził się chorwacki sąd. Grozi mu 15 lat więzienia.
4: Podejrzewany o atak nożem na duchownych w Jarosławiu, 31-letni obywatel Ukrainy nadal nie został przesłuchany, czeka na czynności z jego udziałem.
3: Do tragedii doszło wczoraj rano. Mężczyzna wtargnął na teren klasztoru, zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jeden duchowny zmarł, drugi przeszedł operację, trzeci z najlżejszymi obrażeniami wrócił wieczorem do opactwa i został przesłuchany przez policję.
4: Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Co na dziś zapowiada prokuratura?
5: No, śledczy chcą oczywiście przesłuchać podejrzewanego o brutalny atak w opactwie obywatela Ukrainy. Zapowiadała zresztą to już wczoraj wieczorem jeszcze na terenie miejsca tragedii Przemyska prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn i wyjaśniała też przy okazji, że zwłoka ma związek z materią sprawy, z koniecznością zebrania obszernego materiału dowodowego.
6: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
5: Śledczy do późnej nocy pracowali na miejscu ataku. Ukrainiec cały czas przebywa pod nadzorem jarosławskiej policji. Lada chwila powinien zostać przewieziony do Przemyśla na przesłuchanie i być może w ciągu 2, maksymalnie 3 godzin śledczy przekażą najnowsze ustalenia w tej sprawie.
3: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację.
4: 8 sędziów chce prawnymi środkami doprowadzić do właściwego działania Trybunału Konstytucyjnego.
3: Pierwszym krokiem może być rozprawa dotycząca uchylenia immunitetu prezesa Bogdana Święczkowskiego, w której nie będzie mógł on brać udziału, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
7: Jeżeli wpłynie wniosek do Trybunału o uchylenie immunitetu, to zgodnie ze wszystkimi zasadami prawa pan Święczkowski we własnej sprawie nie może wykonywać żadnych czynności. To jest tak, jakby sędzia, którego sprawa dotyczy i jest oskarżony, wyznaczał sam we własnej sprawie rozprawę.
4: Grzeczny już byłem, nie będę grał w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Tak z kolei premier Donald Tusk odniósł się do sporu wokół Trybunału oraz działań prezydenta i opozycji w tej sprawie.
8: Nigdy tego tak otwarcie nie powiedziałem. Chcę, żebyście wy to usłyszeli tutaj i żeby cała Polska to usłyszała. Przychodzi facet z bejsbolem i mówi: ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią: ty graj w szachy. My wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale to musi grać w szach. No to wtedy ja nie wygram.
3: Prezes Trybunału nie dopuścił do orzekania 4 z 6 wybranych w marcu przez Sejm sędziów. Wcześniej prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Karol Nawrocki nie odebrał również ślubowania Macieja Berka, wybranego na sędziego na początku września.
4: Szefowej Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej prokuratura postawiła zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Z kolei prezesa Bogdana Święczkowskiego mogą dotyczyć zarzuty związane z manipulowaniem składami orzekającymi Trybunału Konstytucyjnego.
3: Na ekstradycję do Niemiec obywatela Ukrainy podejrzewanego o uszkodzenie rurociągów Nord Stream zgodził się sąd w Puli w Chorwacji. Zatrzymany w Polsce Wołodymyr Żurawlow przed rokiem wyszedł na wolność. W sierpniu zatrzymano go w Chorwacji.
4: Jego obrońca, mecenas Tymoteusz Paprocki, mówi, że chorwacki sąd postąpił zupełnie inaczej niż polski.
9: Pomimo dobrych i trafnych argumentów obrony w postępowaniu w Polsce i finalnej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie zgodził się na ekstradycję, w zupełnie inny sposób zrozumiał przepisy, zgadzając się na zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji do Niemiec. I nie jest to dobra informacja o kondycji prawa międzynarodowego i jego stosowania w Europie.
3: Niemiecka prokuratura zarzuca Wołodymyrowi Żurawlowowi podłożenie ładunków wybuchowych pod gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Grozi mu 15 lat więzienia.
4: Przedstawiciele uczelni z całego kraju przyjechali na warszawski salon maturzystów, który zorganizowano w Szkole Głównej Handlowej.
3: Odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania z doradcami kariery.
10: nowego dworu mazowieckiego przyjechałyśmy. Rozglądamy się za uczelniami jakimiś na pewno. Trzeba już zacząć myśleć. Już minęłam parę stoisk, które by mnie zainteresowało. Wymarzone kierunki to jakąś kryminologię.

0: Psychologię, socjologię. Właśnie wyszłam od stanowiska z UMCS i po prostu zorientować się w ofercie.
1: No i co chcemy w sumie robić, bo ja nie do końca jeszcze wiem.
2: Dziś drugi i ostatni dzień warszawskiego salonu maturzystów.
3: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Wracamy na stadiony. Norbert Michalak.
6: To zaczniemy od kortu tenisowego, bo Maja Chwalińska... Maja Chwalińska... No właśnie, Maja Chwalińska walczy o półfinał tenisowego turnieju w Singapurze. Poprzeczka zawieszona wysoko, bo Polka właśnie gra z Belgijką Elise Mertens. Jest dobrze, bo pierwszego seta Chwalińska wygrała 6-2, a w drugim prowadzi 3-0. Wcześniej Polka pewnie i bez problemu pokonała Aleksandrę Ołyjnikową 6-0, 6-1. Polscy piłkarze zagrają dziś na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to mecz na zapleczu elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót na najwyższy poziom w tych rozgrywkach. Selekcjoner Jan Urban podkreślił, że celem jest zwycięstwo, ale również to, by wypróbować nowych piłkarzy.
7: Sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny, ale kiedy? Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni i czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
6: Początek spotkania o 20:45. Na dobrą dyspozycję naszych siatkarzy liczą kibice, ale o to możemy być spokojni. Polacy ze Słowenią powalczą o finał Mistrzostw Europy. Proszę przygotować się na nerwy, bo to nie będzie łatwy mecz, mówi środkowy Bartłomiej Lemański.
8: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Tak jak zawsze, będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory, w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale.
6: To trzymamy za słowo początek meczu Polska-Słowenia o godzinie 17.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda. Mówię o niej od 6. Kolego Michalak, na pewno wiecie, jaka dzisiaj będzie pogoda.
6: Oczywiście, że wiemy.
5: Jaka będzie pogoda? Powiedzcie nam, proszę ładnie.
6: Piękna pogoda będzie, dobra pogoda będzie, słonecznie. Nie.
5: Co on opowiada?
6: Nie, patrzę za okno i nie mogę w to
5: deszcz
6: uwierzyć.
5: Deszcz dzisiaj będzie.
6: Żeby było słonecznie.
5: W całej Polsce, poza okolicami Wrocławia. To jest piękna pogoda dla grzybiarzy, to już ustaliliśmy. Dla roślin, bo susza. Dla nas pewnie też, bo dzięki temu, że wyjdziemy na deszczyk, to nam płuca będą dobrze pracować, główka.
6: Może po niektórzy, co po niektórzy urosną.
5: Aha, w ten sposób. To ja w takim razie ja zostanę już w studiu. Dziękuję bardzo. Od 11 do 16 stopni dziś.
4: Sponsorem programu.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Wracamy do Sosnowca, gdzie przy zjeździe z drogi 94 na trasę 86 doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę Katowic jest częściowo przyblokowana. Korek zaczyna się już przy Oszołu. Korkuje się i to mocno. Droga 94, ale w Piekarach Śląskich, tam z kolei prowadzone są prace drogowe. Korek mamy też na autostradzie 4 w Gliwicach przy Europie Centralnej. Tam drogowcy zajmują jeden pas w kierunku Opola. W Katowicach zakorkowaną mamy pętlę Brynowską i dojazd do niej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Na południu tkniemy na drodze 52 w Kozach, w miejscu prac drogowych i na trasie S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. W północnej części województwa korkuje się droga 46 w Blachowni, gdzie trwają prace budowlane. Tam ruch w obie strony jest ograniczony. Coraz większy ruch spowalnia też przejazd przez centrum Częstochowy. Miejscami tworzą się chwilowe korki. Tak jest m.in. na ulicy Jana Pawła II. Na Jurze prace drogowe generują postoje w Pradłach na drodze 78. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 8. W informacjach za chwilę przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności o cenach węgla. Ponad 32 miliony złotych kosztować będzie rewitalizacja Placu Biegańskiego w Częstochowie. Akcja Jesień ze Zdrowiem odbędzie się na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Bagieła, zapraszam. Ceny węgla będą podobne jak po wybuchu wojny w Ukrainie, tak mówił w Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak dodał, węgla wydobywa się mniej, a zapotrzebowanie jest na tym samym poziomie. Przewodniczący Regionalnej Solidarności podkreślił też, że by tani prąd był tani, konieczna jest zmiana polityki energetycznej. Jego zdaniem ma na to wpływ zamykanie polskich bloków energetycznych, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ponad 32 miliony złotych kosztować będzie rewitalizacja Placu Biegańskiego w Częstochowie. Przestrzeń przed ratuszem, którą zrewitalizowano w 2011 roku, budzi kontrowersje ze względu na małą ilość zieleni i dużo betonu. Na

0: Jeśli nie wpłyną, umowa z wykonawcą podpisana zostanie na początku października. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i buduj. Jej efekty mamy poznać jesienią 2028 roku. Akcja Jesień ze Zdrowiem odbędzie się na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach. Chętni od 10 będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Prowadzone będą m.in. badania poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia, tętniczego, będą konsultacje stomatologiczne i dietetyczne. Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji, testów w alkogoglach i narkogoglach, porad dotyczących bezpiecznego grzybobrania i ochrony przed kleszczami, pomiaru tlenku węgla w wydechu, w wdychanym powietrzu, degustacji ekologicznych produktów, koła wiedzy z nagrodami czy informacji dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych. W Bukownie w gminie Olsztyn powstanie nowa przestrzeń dla mieszkańców. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji zakładającej zagospodarowanie przestrzeni przy ulicy Malowniczej. Powstanie tam m.in. wielofunkcyjne boisko sportowe z piłkochwytami, plac zabaw, drewniana altana, garaż, nowe elementy małej architektury, a także nawierzchnie, ogrodzenie i zieleń. Koszt inwestycji to ponad 280 tysięcy złotych, a prace mają zakończyć się w marcu przyszłego roku. Pogoda jeszcze dziś, zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Temperatura do 16 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 9.
5: Agnieszka Drozd
4: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją M-Obywatel, zapowiada wiceminister cyfryzacji.
5: Nie wiadomo, czy Władimir Putin pojawi się w grudniu na szczycie G20, mówił w Trójce były wiceszef MSZ-u.
4: Pogoda zaczyna sprzyjać infekcjom, warto już pomyśleć o szczepieniu, mówią lekarze.
6: Nie ma jeszcze grypy, są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
5: Dziś po 5:00 odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ogłoszony wieczorem w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Wczoraj do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alarmowe SMS-y trzykrotnie.
4: Do końca roku alerty RCB zostaną zintegrowane z aplikacją M-Obywatel, zapowiada wiceminister cyfryzacji. Dariusz Standerski dodał, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone testy nowej funkcji, która pozwoli ostrzegać przed zagrożeniem w inny sposób niż dotychczas.
7: Tak jak mamy to SMS-em, gdzie raczej chcielibyśmy, żeby te SMS-y przychodziły jak najrzadziej, były jak najkrótsze. A tutaj też jest inny interfejs, który pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami.
5: Dariusz Standerski dodał, że M-Obywatel nie śledzi użytkowników, dlatego prawdopodobnie nowa usługa będzie wymagała ręcznego wybrania lokalizacji.
4: Z kolei resort spraw wewnętrznych przedstawił instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza.
8: To nie jest nowy poradnik bezpieczeństwa, to jest nowa część.
9: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
8: Uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza.
9: Tym razem informacja nie będzie rozsyłana do skrzynek pocztowych.
8: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
9: Odpowiedzialni za broszurę podkreślają, że do sytuacji alarmowej należy wcześniej się przygotować. Pomocą służą chociażby ratownicy i strażacy, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
10: Jesteśmy bardzo otwarci tutaj na dyskusję, wspieranie, a te wszystkie poradniki i instrukcje są świetnym materiałem, by właśnie określić sobie te miejsca bezpieczne.
9: Docelowo instrukcja ma trafić także do aplikacji M-Obywatel. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Nie wiadomo, czy Władimir Putin pojawi się w grudniu na szczycie G20. W odpowiedzi na zaproszenie szefa amerykańskiej dyplomacji rzecznik Kremla na razie stwierdził, że Rosja jest wdzięczna i docenia to zaproszenie.
4: Były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna z Lewicy mówił w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że nie krytykuje samego

0: zaproszenia, ale ma pewne wątpliwości.
1: Każde działanie, jeżeli miałoby doprowadzić do zawarcia pokoju, jest przeze mnie oceniane pozytywnie, ale mam w pamięci spotkanie prezydenta Trumpa z Putinem w Alasce i rozwijanie czerwonego dywanu, ogłaszanie już właściwie zawarcia porozumienia. Wydaje mi się, że wyciąganie ręki do Putina, kiedy nie wiemy, czy coś mamy w zamian, jest przedwczesne i może znowu dyktatora sprowokować do bezkarności i posunięcia się w bardziej brutalnych działaniach.
2: Cała rozmowa z Andrzejem Szejną na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
0: Pogoda się popsuła, jest zimno, pada i coraz więcej osób choruje.
2: W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami, mówi dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
3: Głównie anginy, infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. Nie ma jeszcze grypy. Są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
0: Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
2: Dziś Stany Zjednoczone jednoczą się w pamięci o Dolly Parton, niedawno zmarłej ikony amerykańskiej sceny muzycznej.
0: Kalifornia ogłosiła 25 września stanowym dniem Dolly Parton. Termin wybrano w nawiązaniu do słynnego przeboju artystki pod tytułem 9 to 5.
4: Wszyscy moglibyśmy czerpać z postawy Dolly, stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom w wydanym oświadczeniu. Bądźmy życzliwi, pokorni i czerpmy radość z życia. Bądźmy jak diament w świecie pełnym tanich błyskotek. Przyjmując tę ustawę, nie tylko ustanawiamy dzień poświęcony Dolly Parton, tworzymy coroczne przypomnienie, by żyć tak jak ona, z radością, życzliwością i wielkim sercem, podkreślił gubernator. W całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zmarłą piosenkarkę. Jak podaje oficjalna strona internetowa Nashville, rodzinne miasto artystki uhonoruje Parton, rozświetlając się na różowo i eksponując plakaty z jej wizerunkiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Klimat.
2: 17% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych.
0: IMGW ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wybrzeżu. Jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla wybrzeża wschodniego i morskich wód wewnętrznych oraz Martwej Wisły.
2: Na południu, wschodzie i zachodzie Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A w naszym studiu utrzymuje się Norbert Michalak. Pora na sport.
7: Cały czas. Na początek bardzo dobra tenisowa wiadomość. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju w Singapurze. W ćwierćfinałowym pojedynku reprezentantka Polski pokonała w bardzo dobrym stylu Belgijkę Elise Mertens 6-1, 6-2. O awans do finału azjatyckiej imprezy Chwalińska powalczy z wygraną innego ćwierćfinału Mirra Andrzejewa Leia Fernandez. Wszystko gotowe, można zaczynać, czyli polscy siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy. W Asago pod Mediolanem Polacy zagrają ze Słoweńcami, a Francuzi z Finami. Rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda mówi, co jest siłą biało-czerwonych i dlaczego są faworytami.
8: Ja myślę, że nie ma co tutaj mówić o stresie. Tutaj po prostu trzeba się skupić na swojej robocie, która jest do wykonania. Stres może się zawsze jakiś tam pojawić, natomiast myślę, że naszą siłą jest to, że kiedy wychodzimy na boisko, to skupiamy się na każdej kolejnej akcji i na tym, co można zrobić najlepiej w danym momencie. I myślę, że to za nami przemawia i to może być bardzo ważne też w tych meczach tutaj, które będą rozgrywane w Mediolanie.
7: Początek półfinału Polska-Słowenia o 17:00. Robotę do wykonania mają też polscy piłkarze. Mecz z Bośniakami na Stadionie Narodowym rozpocznie rywalizację w grupie B4 Ligi Narodów. Podopieczni trenera Jana Rubana spróbują wrócić do elity tych rozgrywek. Po blisko rocznej przerwie do kadry wrócił Przemysław Frankowski, który liczy na to, że w tym spotkaniu uda się zagrać na własnych warunkach.
9: My mamy swój plan na ten mecz, narzucić swój styl grania i gdzieś kontrolować ten mecz, ale koniec końców celem jest zwycięstwo.
7: Początek spotkania o 20:45.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dziś sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia, gdzieniegdzie przelotny deszcz, a w Tatrach słabe opady śniegu.
0: Na termometrach od 13 do 17 stopni, chłodniej w Kotlinach Karpackich około 11.
2: Synoptycy przewidują na jutro lekką poprawę pogody, a na niedzielę już wyraźną poprawę pogody.
10: Sponsorem programu...
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 10. Polska polityka energetyczna wymaga natychmiastowej zmiany, mówił w Radiu Katowice o tym szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Miasto Rybnik chce lepiej zagospodarować teren w pobliżu rynku i bulwarów na Cyny. Jadłodzielnia w Nakle Śląskim zmieniła lokalizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Polska polityka energetyczna wymaga natychmiastowej zmiany, alarmuje szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak mówił w Polskim Radiu Katowice, ma na to wpływ zamykanie istniejących bloków energetycznych i otwieranie nowych, nierentownych.
2: Brniemy w ślepy zaułek, budujemy bloki gazowe, gaz jest drogi. Może za chwileczkę niewiele będzie tańszy, ale będzie to droga energia, ale podstawowa rzecz jest taka, że my tego gazu nie mamy.
0: Brak reakcji ze strony rządzących może mieć opłakane skutki, dodaje związkowiec.
2: Jeżeli sytuacja geopolityczna, obojętnie w jakim zakątku świata, skąd będziemy brali i bierzemy ten gaz, zaogni się, no to my możemy zostać bez prądu. Nawet prezes Onichimowski, szef polskich sieci energetycznych, ostrzega nas przed tym, że za 2, 3, 4 lata mogą nas czekać systematyczne wyłączenia prądu.
0: A wyłączenie bloków węglowych ma miejsce m.in. w elektrowni Rybnik. A miasto Rybnik chce lepiej zagospodarować teren w pobliżu rynku i bulwarów na Cyny. Magistrat kupi ponad hektarową działkę przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Do niedawna działał tam dyskont znanej sieci, a w przyszłości ma powstać nowy trakt pieszy do kampusu akademickiego. Zakup działki umożliwi zagospodarowanie przestrzeni bez konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych negocjacji z prywatnymi właścicielami, mówi rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.
3: Miasto może dzięki tej własności kształtować spójną architektoniczną przestrzeń w sercu Rybnika, mieć wpływ na to, co tam się znajdzie. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują, że jest to grunt,

0: Można przynosić zarówno produkty o dłuższym terminie przydatności, takie jak konserwy czy żywność w słoikach, jak i artykuły, które wymagają przechowania w niskiej temperaturze. Należy jednak pamiętać, by nie zostawiać tam surowego mięsa, produktów zawierających surowe jaja, ani alkoholu. Ważne jest również, aby każdy, kto korzysta z lodówki społecznej, dbał o jej czystość. Dzięki temu będzie ona mogła służyć mieszkańcom przez długi czas.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Należy wyjaśnić motywy sprawcy ataku w Jarosławiu, podkreśla koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. 31-letni obywatel Ukrainy zabił tam wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Minister Siemoniak powiedział, że w celu wyjaśnienia sprawy konieczna będzie współpraca ze służbami zagranicznymi.
2: Trzeba współpracować ze służbami ukraińskimi, jestem pewien tej współpracy, i niemieckimi, bo wedle wszelkiego prawdopodobieństwa stamtąd przyjechał, i dojść do motywów, ale przede wszystkim dbać o to, żeby ta sprawa nie stała się paliwem dla tych, którzy chcą siać nienawiść między Polakami i Ukraińcami.
0: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził w mediach społecznościowych, że wobec takich ataków państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością prawa. Pogoda teraz. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Temperatura do 16 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowych utrudnień o tej porze spodziewajmy się teraz w miejscu prac drogowych. Tak jest na autostradzie A4 i na autostradzie A1. Na A4 korek mamy w Gliwickiej i Sośnicy. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Opola. Na autostradzie A1 korkuje się odcinek pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. Poza tym w nocy utkniemy w Blachowni na drodze krajowej 46 prowadzone z pracą. I ruch jest ograniczony w obu kierunkach. Na Jurze niewielki zator mamy na drodze 78, gdzie trwa budowa obwodnicy. Po pozostałych drogach podróżujemy prawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 września, minęła 10. Artur Ertowski, zapraszam na seruki. Prokuratorzy nie przesłuchali jeszcze Ukraińca zatrzymanego w Wrocławiu. Nasza reporterka pytała, co planu teraz śledczy. Eksperci dani oceny paliw rozkładańce. Nie wiadomo, co może dziać się z cenami, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna. Sezon infekcyjny za rogiem. W przychodniach jest już więcej pacjentów. Zamiast jednak od utrudnień na S8 między Złoczew a Sieradz Południe. Droga Warszawy jest nieprzejezdna, z kolei jest lewy z ruchu. W drodze doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Podejrzewany o brutalny atak nożnych w Jarosławiu. 31-latek nadal nie został przesłuchany. Do tragedii doszło wczoraj rano. 31-latek wtargnął na teren klasztoru, zaatakował klub, w tym trzech księży. Dwóch jest w poważnym stanie. I plan ma miejska prokuratura w relacji Agnieszki Dążkiewicz.
6: Te dzisiejsze czyn Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Zbroi Okręgowej. Wczoraj już tłumaczyła, skąd wynika, jeżeli chodzi o przesłuchanie 30-latka.
7: To miejsce zdarzenia jest bardzo rozległe. Tutaj do oględzinowania kilka pomieszczeń o dużej powierzchni. Mamy na to 48 godzin. Czynności są bardzo skrupulatnie dbane.
6: Śledczy materiał dowodowy do późnych godzin nocnych. Jeszcze wczoraj wieczorem przesłuchali jednego z najlżej rannych księży. Chwilę po 18 duchowny dotarł do państwa. Od razu zabrano go na przesłuchanie. Prokuratura prawdopodobnie w ciągu 2 godzin przekaże szczegóły swojej pracy i ustaleń. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz.
5: Smutne jest, trudno powiedzieć, w którą stronę stacja pójdzie. Tak Urszula Kreńs mówi o cenach na stacjach benzynowych. Średnio zapłaci się 7,87 zł. Są jednak regiony, gdzie ceny są wyższe. Wynika to z sytuacji w Bliskim Wschodzie, a wpływ na ceny miało niedawnie ropociągu w Arabii Saudyjskiej. Zauważała w trójkowej audycji winiema Ula Kreńska.
8: Prognozy chociażby petrolu na najbliższy tydzień wskazywały takie, że 9,30 nawet może być, więc wygląda na to, że to jest jeszcze nie koniec. Te wyższe ceny ropy naftowej, one nie od razu widoczne na stacjach. Pewnie za 2 tygodnie, czy nawet więcej jest potrzebne, żeby się to wszystko przyjmowało. To ma wpływ na ceny hurtowe, później na oczywiście trwa. Była informacja jest taka, że może być jeszcze gorzej.
5: Aktualna cena ropy Brent na giełdzie w Londynie wynosi około $105. Drożej jest na stacji Unii Europejskiej. Nowy rekord.

0: Odnotowano w 19 państwach wspólnoty. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena diesla osiągnęła rekordowe euro i 23 centy za litr. Rozkręca się sezon infekcyjny. Coraz więcej osób choruje. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnymi. Joanna Stankiewicz.
1: Początek jesieni jest chłowa przeziębieniom. Sezon infekcyjny powoli rusza, mój główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Widzimy zwiększoną aktywność SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Woli zaczyna się go u naszego kraju, że trwala. Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej już zaobserwowano zwiększenie zarówno zachorowań i hospitalizacji.
1: W lekarskich przybywa pacjentów, dodaje Dał Słodkowski z Kolegium Lekarzy.
3: To są głównie anginy tkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych. Choroba przeziębieniowa, mamy COVID-u też.
1: Eksperci podkreślają, najlepszym sposobem zapobiegania chorób są szczepienia. Szczepionki przeciwko COVID są już w aptekach. Anna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Incydenty nad Zatoką. Szwecja i Finlandia poderwały myśliwce przechwycić rosyjskie samoloty Wojsk Międzynarodowej Przestrzeni Powietrznej. Doszło wczoraj, poinformowały powietrzne Finlandii. Jak przekazano, komunikacie samoloty obu państw namierzyły, identyfikowały grupę rosyjskich maszyn oraz kilka myśliwców. To był serwis Trójki.
4: Więcej o polskieradio24.pl.
0: Piątek pochmurny z szansami wyjaśnienia. Deszcze na północy i północnej, a w Tatrach lokalnie słabe opady śnieg. Na termometrach od 13 do 7 stopni. W Kotlinach Karpackich 11.
5: Promocja.
6: Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki na sen.

0: Minęła 10:00. Polska polityka energetyczna wymaga natychmiastowej zmiany, mówił w Radiu Katowice o tym szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Miasto Rybnik chce lepiej zagospodarować teren w pobliżu rynku i bulwarów na Cyny. Jadłodzielnia w Nakle Śląskim zmieniła lokalizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Polska polityka energetyczna wymaga natychmiastowej zmiany, alarmuje szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak mówił w Polskim Radiu Katowice, ma na to wpływ zamykanie istniejących bloków energetycznych i otwieranie nowych, nierentownych.
2: Brniemy w ślepy zaułek, budujemy bloki gazowe, gaz jest drogi. Może za chwileczkę niewiele będzie tańszy, ale będzie to droga energia, ale podstawowa rzecz jest taka, że my tego gazu nie mamy.
0: Brak reakcji ze strony rządzących może mieć opłakane skutki, dodaje związkowiec.
2: Jeżeli sytuacja geopolityczna, obojętnie w jakim zakątku świata, skąd będziemy brali i bierzemy ten gaz, zaogni się, no to my możemy zostać bez prądu. Nawet prezes Onichimowski, szef polskich sieci energetycznych, ostrzega nas przed tym, że za 2-3-4 lata mogą nas czekać systematyczne wyłączenia prądu.
0: A wyłączenie bloków węglowych ma miejsce m.in. w elektrowni Rybnik. A miasto Rybnik chce lepiej zagospodarować teren w pobliżu rynku i bulwarów na Cyny. Magistrat kupi ponad hektarową działkę przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Do niedawna działał tam dyskont znanej sieci, a w przyszłości ma powstać nowy trakt pieszy do kampusu akademickiego. Zakup działki umożliwi zagospodarowanie przestrzeni bez konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych negocjacji z prywatnymi właścicielami, mówi rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.
3: Miasto może dzięki tej własności kształtować spójną architektoniczną przestrzeń w sercu Rybnika, mieć wpływ na to, co tam się znajdzie. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują, że jest to grunt w przeważającej części przeznaczony na usługi komercyjne.
0: Szacowana wartość nieruchomości przekracza 1 000 000 zł, dlatego zgodę na zakup musiała wyrazić Rada Miasta. Na wczorajszej sesji radni zgodzili się na zabezpieczenie środków i odkupienie działki od prywatnych właścicieli. Jadłodzielnia w Nakle Śląskim zmieniła lokalizację. Została ulokowana w pobliżu ośrodka zdrowia w Nakle Śląskim, nieopodal stawu Herzog. Konstrukcja przypominająca dużą szafę składa się z 2 komór. W jednej z nich znajduje się przeszklona lodówka, w drugiej półki przeznaczone na produkty niewymagające chłodzenia. Do jadłodzielni można przynosić zarówno produkty o dłuższym terminie przydatności, takie jak konserwy czy żywność w słoikach, jak i artykuły, które wymagają przechowania w niskiej temperaturze. Należy jednak pamiętać, by nie zostawiać tam surowego mięsa, produktów zawierających surowe jaja, ani alkoholu. Ważne jest również, aby każdy, kto korzysta z lodówki społecznej, dbał o jej czystość. Dzięki temu będzie ona mogła służyć mieszkańcom przez długi czas.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Należy wyjaśnić motywy sprawcy ataku w Jarosławiu, podkreśla koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. 31-letni obywatel Ukrainy zabił tam wczoraj duchownego, ranił 4 inne osoby. Minister Siemoniak powiedział, że w celu wyjaśnienia sprawy konieczna będzie współpraca ze służbami zagranicznymi.
4: Trzeba współpracować ze służbami ukraińskimi, jestem pewien tej współpracy, i niemieckimi, bo wedle wszelkiego prawdopodobieństwa stamtąd przyjechał, i dojść do motywów, ale przede wszystkim dbać o to, żeby ta sprawa nie stała się paliwem dla tych, którzy chcą siać nienawiść między Polakami i Ukraińcami.
0: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził w mediach społecznościowych, że wobec takich ataków państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością prawa. Pogoda teraz. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Temperatura do 16 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Postawić mu zarzuty.
1: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
0: Mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Według doniesień mediów mężczyzna został zabrany na oddział psychiatryczny. Jeśli sprawcy nie uda się postawić dzisiaj zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie. Nie tylko ceny ropy, ale też węgla na dawno niewidzianych poziomach w tym roku mogą być najwyższe od lat. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może nawet przegonić podaż. Sytuacja będzie podobna jak na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przewiduje szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz.
2: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego. Studenckie życie coraz droższe. Przeciętne koszty przekroczyły 4000 zł miesięcznie. Tak wynika z badania Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. To 1,7% więcej niż rok wcześniej. W wielu krajach studenci, aby poprawić swoją sytuację ekonomiczną, łączą studia z pracą. W Polsce to wciąż rzadkość, zwracał uwagę w trójkowej audycji Winien i Ma Piotr Maszczyk z SGH.
3: Dorywcza praca, praca na części etatu, godziny. Dla młodych ludzi taka dorywcza praca, praca może w weekendy, to byłoby dobre rozwiązanie, tylko pytanie, czy to rozwiązanie jest.
0: W 7-letniej perspektywie studiowanie w Polsce podrożało już o 90%, czyli o mniej więcej 2000 zł miesięcznie. Na nic zdały się apele ONZ i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Izrael zatwierdził plany rozbudowy dwóch osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Wzdłuż izraelskiego, według izraelskiego kanału 7 w rejonie palestyńskiego miasta Hebron ma powstać niemal 600 nowych mieszkań. Osiedla znajdują się na terenach pozostających pod izraelską kontrolą administracyjną i wojskową. Sam Hebron jest jednak miastem palestyńskim. Rozbudowa osiedli jest od lat jednym z najbardziej spornych elementów konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ceny paliw w Rumunii biją kolejne rekordy. Wpływ na podwyżki ma nie tylko sytuacja międzynarodowa, ale również pogłębiający się kryzys rządowy.
4: W piątek rano litr standardowego oleju napędowego na stacjach jednej z największych sieci kosztował po kolejnej podwyżce już ponad 11 lei, czyli w przeliczeniu 9 zł i 20 groszy. Jednocześnie benzyna przekroczyła granicę 10 lei za litr. Jej średnia cena wynosi teraz 8 zł 40 groszy za litr. Drożej jest także w całej Unii Europejskiej. Nowe rekordy odnotowano w 19 państwach Unii. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena diesla osiągnęła rekordowe 2,23 euro za litr. Wzrost cen jest związany z utrzymującymi się wysokimi notowaniami paliw na rynkach międzynarodowych. W Rumunii kryzys ten jest dodatkowo pogłębiany przez przeciągający się kryzys rządowy i znaczne osłabienie się miejscowej waluty. Co prawda rumuńskich kierowców przed dalszym wzrostem cen diesla częściowo chroni obniżona o 25% akcyza, obowiązująca do końca września, ale mimo tej ulgi paliwo i tak osiąga rekordowe poziomy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 13 do 17 stopni, w Kotlinach Karpackich będzie około 11.
6: Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowych utrudnień o tej porze spodziewajmy się teraz w miejscu prac drogowych. Tak jest na autostradzie A4 i na autostradzie A1. Na A4 korek mamy w Gliwickiej i Sośnicy. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Opola. Na autostradzie A1 korkuje się odcinek pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. Poza tym chwilowo stoimy w Piekarach Śląskich na drodze 94, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na południu kłopotliwy jest przejazd S1, gdzie też mamy wahadło i też mamy korek w obie strony. W Kozach natomiast prace drogowe spowalniają przejazd drogą 52, a na północy utkniemy w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam prowadzone są prace budowlane i ruch jest ograniczony w obu kierunkach. Na Jurze niewielki zator mamy na drodze 78 w Pradłach, gdzie trwa budowa obwodnicy.

0: Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 12. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat. Umowę na dofinansowanie zakupu pierwszej elektrycznej ciężarówki w Polsce podpisano w Katowicach. W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim powstały pracownie endoskopii, kolonoskopii i pododdział urologii onkologicznej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat, tak mówił w Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Dominik Kolosz podkreślał, że sytuacja będzie podobna jak podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
2: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybucha wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Umowę o dofinansowanie zakupu pierwszej elektrycznej ciężarówki podpisał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z firmą Transpołudnie. Dokument podpisano w Katowicach podczas Kongresu Nowej Mobilności. Jak mówi wiceminister energii Piotr Masłowski, elektryczne ciągniki to przyszłość transportu ciężkiego.
3: W wielu krajach świata rozwija się to bardzo.

0: I mamy również środki dla operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy będą do tych miejsc ładowania dostarczali energię elektryczną.
1: Fundusz ma zabezpieczony na ten cel 6 miliardów złotych, z czego 2 miliardy to środki przeznaczone na samodofinansowanie do zakupu ciężarówek elektrycznych. To pozwoli wesprzeć zakup około 4 tysięcy takich pojazdów. Teraz Sosnowiec. W tamtejszym szpitalu miejskim w ramach projektu SOLO powstały pracownie endoskopii, kolonoskopii oraz pododdział urologii onkologicznej. Jak mówi koordynator pracowni endoskopii dr Rafał Kotulski, nowy sprzęt pozwoli na lepszą diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego i profilaktykę onkologiczną.
2: Sprzęt do badań górnego, dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a także do badania ultrasonograficznego z punktu widzenia endoskopowego i badania przewodów i dróg żółciowych duodenoskopem. W Polsce istnieje bardzo duży wzrost zachorowań na nowotwory przewodu pokarmowego, głównie chodzi o raka jelita grubego. Będziemy badać, a jednocześnie zapobiegać trochę, wykonując zabiegi endoskopowe typu usunięcie polipów czy zmian przednowotworowych.
1: Na wyposażenie pracowni i przestrzeni dla pacjentów przeznaczono ponad 30 milionów złotych. Nauczyciele z Polski i Czech spotykają się po obu stronach Olzy w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Trwa dwudniowe wydarzenie poświęcone komunikacji, współpracy i budowaniu relacji ponad granicami. Jak wyjaśnia Marta Kmeć, dyrektorka Centrum Pedagogicznego, chodzi o transgraniczny głos dla nauczycieli, o nich samych oraz o komunikację w placówkach oświatowych.
3: Zaproszenie przyjęli nauczyciele szkół czeskich, nauczyciele polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej i nauczyciele polskich szkół w Polsce. Generalnie od przedszkoli po uniwersytety.
1: Centrum Pedagogiczne w czeskim Cieszynie wspiera polskie szkolnictwo w Czechach. Zajmuje się m.in. doskonaleniem nauczycieli i pomocą metodyczną. Pogoda jeszcze. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Temperatura do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na kolizję w Orzeszu na Centralnej. W rejonie stacji paliw doszło do stłuczki z ciężarówką. Z kolei w miejscowości Jankowice koło Rybnika na drodze 929 doszło do potrącenia sarny. Zwierzę leży na drodze, więc trzeba spodziewać się tam utrudnień. Korkuje się autostrada A4 w Gliwicach. Tłok jest za węzłem Sośnica w stronę Wrocławia. To za sprawą prac drogowych. Na A4 ciaśniej też na bramkach w Mysłowicach. W Katowicach nogę z gazu trzeba zdjąć na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Tychach natężony ruch na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Tłok też na tej trasie w Bieruniu. Z kolei jadący Jedynką między Tychami a Bielskiem zwalniają w Goczałkowicach. Na południu regionu ciasno w miejscu prac na drodze 52 w Kozach i mocno zakorkowana trasa S1 między Żywcem a Przybędzą.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania 12-latka z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopak odjechał samochodem swoich rodziców. Wjechał do Polski z Niemiec, zmierzał na Ukrainę, ale stracił samochód. Prokuratura przekazuje nowe informacje o Ukraińcu zatrzymanym po ataku w Jarosławiu. Obecna rzeczniczka praw dziecka pracowała dla Instytutu Zbigniewa Ziobry. Bez konkursów zlecano jej zadania, które mieli wykonywać pracownicy resortu sprawiedliwości, donosi WP.pl. Policja poszukuje 12-letniego Łukasza Nowaka z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek wyszedł z domu i odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 12-latka, są proszone o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji albo pod numer 112. Mężczyzna podejrzany o atak w Jarosławiu wjechał do Polski z Niemiec w nocy ze środy na czwartek. Prokuratura w Przemyślu poinformowała, że jego celem było przedostanie się do Ukrainy. 31-latek nie dostał się tam jednak, ponieważ jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia i został zatrzymany w Korczowej.
9: Pojazd został zatrzymany i w tym momencie już został poddany oględzinom. Z tej Korczowej został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia.

0: Wrocławia. Jednak nie wiemy jeszcze, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa w jego okolicach, czy też w innym rejonie miasta, a na to miejsce udał się pieszo.
1: We wczorajszym ataku zginął ksiądz, a cztery inne osoby zostały ranne i przebywają w szpitalu. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wobec mężczyzny zostały sformułowane zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Jeśli nie uda się ich dzisiaj postawić, prokuratura zawnioskuje o areszt. Według mediów Ihor M. przebywa na oddziale psychiatrycznym. Grozi mu dożywocie. Stan 28-letniego policjanta postrzelonego wczoraj w Kraśników w powiecie bolesławieckim jest ciężki, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Dzisiaj mają zostać przeprowadzone czynności z udziałem zatrzymanego 33-latka.
2: 33-letni napastnik ma dziś po południu zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, stan 28-letniego policjanta jest ciężki. Do strzelaniny doszło wczoraj podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Funkcjonariusze sprawdzali informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży. W trakcie tych działań na miejsce wrócił 33-latek, mówi rzeczniczka MSWiA. Karolina Gałecka.
3: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji, została ujęta natychmiastowo przez policję. Mężczyzna również oddał kilka strzałów.
2: Napastnik próbował uciekać, ale został zatrzymany podczas pościgu. W czasie ucieczki wyrzucił broń, którą zabezpieczyli śledczy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Instytut podległy Zbigniewowi Ziobrze za rządów Prawa i Sprawiedliwości płacił Monice Hornie-Cieślak, obecnej rzeczniczce praw dziecka. Informuje o tym Wirtualna Polska. Według tych doniesień przez 7 lat pobierała ona wynagrodzenie, w tym przez 3 za tworzenie prawa, które powinni pisać pracownicy resortu. Wirtualna Polska donosi, że wśród przygotowanych przez Monikę Hornie-Cieślak przepisów była tak zwana ustawa Kamilka. Łącznie z prawniczką podpisano 16 umów na ponad 220 tysięcy złotych. Żadna nie była poprzedzona konkursem. Rzeczniczka Praw Dziecka twierdzi, że nie pobierała wynagrodzenia za ustawę Kamilka, za inne zlecenia z Instytutu. Mówiła też, że dzięki jej współpracy przygotowanych zostało 6 aktów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w Polsce i wszystkie weszły w życie. Papież rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Na lotnisku w Paryżu Leona XIV powitał prezydent Emmanuel Macron. To pierwsza wizyta głowy kościoła w stolicy Francji od 18 lat.
4: W chwili lądowania samolotu papieża w całej Francji przez 7 minut biły dzwony kościelne. Na lotnisku Orly oprócz przedstawicieli władz Leona XIV powitało kilkudziesięciu młodych mieszkańców Paryża. Następnie odbyła się krótka ceremonia powitania z udziałem Gwardii Republikańskiej. Na życzenie Watykanu uroczystość miała jednak skromniejszy charakter niż planował Pałac Elizejski. Francuski prezydent chciał powitać Ojca Świętego z honorami, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom przywódców. Watykan odmówił, tłumacząc, że papież przyjeżdża do Francji jako głowa kościoła. W ramach podróży apostolskiej. Pierwszym punktem oficjalnego programu wizyty jest spotkanie w Pałacu Elizejskim, gdzie papież rozmawiać będzie z prezydentem Francji oraz przedstawicielami francuskich władz. Część oficjalną dopełni wizyta w siedzibie UNESCO. Po południu papież przejedzie papamobile ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu na stadionie Stade de France, gdzie zgromadzi się 80 tysięcy młodych Francuzów. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Klimat. Prawie 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca 20%. Według prognoz między 19 a 21 zalecane będzie oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu, a w Tatrach opady słabe, opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 13 do 17 stopni.
6: Sponsorem programu był...
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież.
1: Tu radio dźwięk.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi jak kisz do tych małolatek, bo palarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z petkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Jest godzina 12. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat. Umowę na dofinansowanie zakupu pierwszej elektrycznej ciężarówki w Polsce podpisano w Katowicach. W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim powstały pracownie endoskopii, kolonoskopii i pododdział urologii onkologicznej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat, tak mówił w Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Dominik Kolosz podkreślał, że sytuacja będzie podobna jak podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
2: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce, jak wybucha wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Umowę o dofinansowanie zakupu pierwszej elektrycznej ciężarówki podpisał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z firmą Transpołudnie. Dokument podpisano w Katowicach podczas Kongresu Nowej Mobilności. Jak mówi wiceminister energii Piotr Masłowski, elektryczne ciągniki to przyszłość transportu ciężkiego.
3: W wielu krajach świata rozwija się to bardzo szybko. W Polsce dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że po raz pierwszy ze środków publicznych taka ciężarówka otrzymuje dotacje, ale to pokazuje też, że są firmy, które się tym interesują, są firmy, które chcą inwestować także w ładowarki. Jestem przekonany o tym, że to się będzie rozwijało.
0: Fundusz chce rozwijać ten segment bardzo kompleksowo, mówi Paweł Augustyn, wiceprezes tej instytucji.
4: Fundusz pokrywa różnice pomiędzy ceną samochodu standardowego a samochodu elektrycznego. Oprócz tego budujemy też cały ekosystem, czyli mamy środki na budowę stacji ładowania w ramach sieci tak zwanej TNT, czyli korytarzy transportowych i hubów logistycznych. I mamy również środki dla operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy będą do tych miejsc ładowania dostarczali energię elektryczną.
0: Fundusz ma zabezpieczony na ten cel 6 miliardów złotych, z czego 2 miliardy to środki przeznaczone na samodofinansowanie do zakupu ciężarówek elektrycznych. To pozwoli wesprzeć zakup około 4 tysięcy takich pojazdów. Teraz Sosnowiec. W tamtejszym szpitalu miejskim w ramach projektu SOLO powstały pracownie endoskopii, kolonoskopii oraz pododdział urologii onkologicznej. Jak mówi koordynator pracowni endoskopii dr Rafał Kotulski, nowy sprzęt pozwoli na lepszą diagnostykę i leczenie chorób.

0: Lustro na Holze w Cieszynie i czeskim Cieszynie trwa dwudniowe wydarzenie poświęcone komunikacji, współpracy i budowaniu relacji ponad granicami. Jak wyjaśnia Marta Kmeć, dyrektorka Centrum Pedagogicznego, chodzi o transgraniczny głos dla nauczycieli, o nich samych oraz o komunikację w placówkach oświatowych.
1: Zaproszenie przyjęli nauczyciele szkół czeskich, nauczyciele polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej i nauczyciele polskich szkół w Polsce. Generalnie od przedszkoli po uniwersytety.
0: Centrum Pedagogiczne w czeskim Cieszynie wspiera polskie szkolnictwo w Czechach. Zajmuje się m.in. doskonaleniem nauczycieli i pomocą metodyczną. Pogoda jeszcze. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu. Temperatura do 16 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na kolizję w Orzeszu na Centralnej. W rejonie stacji paliw doszło do stłuczki z ciężarówką. Z kolei w miejscowości Jankowice koło Rybnika na drodze 929 doszło do potrącenia sarny. Zwierzę leży na drodze, więc trzeba spodziewać się tam utrudnień. Kurkuje się autostrada A4 w Gliwicach. Tłok jest za węzłem Sośnica w stronę Wrocławia. To za sprawą prac drogowych. Na A4 ciaśniej też na bramkach w Mysłowicach. W Katowicach nogę z gazu trzeba zdjąć na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Tychach natężony ruch na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Tłok też na tej trasie w Bieruniu. Z kolei jadący Jedynką między Tychami a Bielskiem zwalniają w Goczałkowicach. Na południu regionu ciasno w miejscu prac na drodze 52 w Kozach i mocno zakorkowana trasa S1 między Żywcem a Przybędzą.
4: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
5: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. A to znak, że czas na serwis. Artur Ewertowski.
7: Trwają poszukiwania 12-latka z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopak uciekł z domu i odjechał samochodem rodziców. Zaatakował przypadkowe osoby, tak śledczy mówią o ustaleniach po ataku nożownika w Jarosławiu. USA i Iran znowu blisko porozumienia. Na stole jest umowa rozejmu podobna do poprzedniej. Policja poszukuje 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek uciekł z domu i odjechał samochodem rodziców. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu.
8: 12-letni Łukasz Nowak odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Policja nie podaje na razie, dokąd mógł się udać. Ostatni raz chłopiec był widziany na ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu. Policja prosi o przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Każdy, kto widział 12-latka lub samochód, którym odjechał, powinien pilnie skontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji lub pod numerem 112. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
7: Nożownik zaatakował w Jarosławiu przypadkowe, nieznane mu osoby, informuje prokuratura. 31-letni mężczyzna zabił wczoraj księdza i ranił nożem 4 inne osoby. Sprawca został zatrzymany przed kościołem, wykonywał polecenia i nie stawiał oporu, powiedziała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
9: Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy przybyli na miejsce. Byli to funkcjonariusze z patrolu, który został skierowany na miejsce przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
7: Wobec mężczyzny zostały sformułowane zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Jeśli nie uda się ich dzisiaj postawić, prokuratura zawnioskuje o areszt. Według mediów ich ORM przebywa na oddziale psychiatrycznym. Grozi mu dożywocie. Negocjatorzy USA i Iranu rozważają porozumienie etapowe, na mocy którego Teheran otworzyłby cieśninę Ormus, a Waszyngton zniósłby blokadę portów. Donosi o tym agencja Bloomberg. Oba kraje, które w ostatnich miesiącach odrzucały podobne propozycje, prowadziły rozmowy przy okazji sesji ONZ. Negocjatorzy dążyli do przełomu rozłamu w negocjacjach, donosi agencja, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą. Dyskutowane porozumienie przypomina memorandum zawarte przez USA i Iran w połowie czerwca. Papież Leon XIV rozpoczął swoją piątą podróż apostolską. Wizyta we Francji jest jego pierwszą w tym kraju. Na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom, z jakim przesłaniem odwiedza Francję.

0: Przede wszystkim podróżuję do Francji i w inne miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnąc głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. Jest to przesłanie, które w obecnym czasie, jak wszyscy wiemy, ma szczególne znaczenie. Trwa powitanie papieża w Pałacu Elizejskim, gdzie przemawia prezydent Macron. Leon XIV wygłosi przemówienie do władz, mieszkańców i korpusu dyplomatycznego. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Teraz na termometrach przeważnie od 15 do 16 stopni, chłodniej na północnym wschodzie od 12 do 13. Poza tym dzisiaj zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
1: Sponsorem programu.
3: Tu Radio Dźwięk.

ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, które

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się.

0: Jest 14. O pilną zmianę polskiej polityki energetycznej apelował w Radiu Katowice szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Mobilna stacja uzdatniania wody pojawiła się w powiecie gliwickim. Mniej betonu, więcej zieleni. Rewitalizacja jednego z głównych placów Częstochowy. Coraz bliżej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Polska polityka energetyczna wymaga natychmiastowej zmiany, alarmuje szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jak powiedział w Radiu Katowice, ma na to wpływ zamykanie istniejących bloków energetycznych i otwieranie nowych, nierentownych.
2: Brniemy w ślepy zaułek, budujemy bloki gazowe, gaz jest drogi. Może za chwileczkę niewiele będzie tańszy, ale będzie to droga energia, ale podstawowa rzecz jest taka, że my tego gazu nie mamy.
0: Brak reakcji ze strony rządzących może być opłakane w skutkach, ostrzega związkowiec.
2: Jeżeli sytuacja geopolityczna, obojętnie w jakim zakątku świata, skąd będziemy brali i bierzemy ten gaz, zaogni się, no to my możemy zostać bez prądu. Nawet prezes Onichimowski, szef polskich sieci energetycznych, ostrzega nas przed tym, że za 2-3-4 lata mogą nas czekać systematyczne wyłączenia prądu.
0: Wyłączanie bloków węglowych dotyczy m.in. elektrowni Rybnik. O mobilną stację uzdatniania wody wzbogacił się powiat gliwicki. To kolejne działanie na wypadek sytuacji kryzysowych. Stacja ma zapewnić ciągłość dostaw czystej wody w przypadku awarii sieci wodociągowej czy skażenia lokalnych źródeł. Składa się z autonomicznego, zintegrowanego zestawu urządzeń, które można błyskawicznie przetransportować w dowolne miejsce. Stacja kosztowała ponad 200 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nauczyciele z Polski i Czech spotykają się po obu stronach Olzy. W Cieszynie i czeskim Cieszynie trwa dwudniowe wydarzenie poświęcone komunikacji, współpracy i budowaniu relacji ponad granicami. Wczoraj odbyła się konferencja, dziś przyszedł czas na praktyczne warsztaty. W programie m.in. zajęcia stworzenia notatek graficznych, komunikacji oraz sposobów na dobre rozpoczęcie i zakończenie lekcji. Ponad 32 miliony złotych kosztować będzie rewitalizacja Placu Biegańskiego w Częstochowie. Przestrzeń przed ratuszem, którą zrewitalizowano w 2011 roku, budzi kontrowersje ze względu na małą ilość zieleni i przeważającą część betonu. Na podstawie zaproponowanych przez magistrat wizualizacji mieszkańcy mogli wybrać tę najbardziej im odpowiadającą. Wyłoniony został wykonawca i czekamy, czy wpłyną odwołania. Mówi Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: Te wszystkie zmiany powodować mają i wszystkie te elementy, które powstaną, fontanna, budynek od wachu, budynki pozostałe, zieleń, że ten plac ma stać się faktycznym sercem miasta, czyli przestrzenią, która jeszcze bardziej będzie nas przyciągać i bardzo byśmy chcieli do tego dążyć i ten efekt osiągnąć.
0: Ewentualne odwołania w przetargu można składać do 28 września. Jeśli te nie wpłyną, umowa z wykonawcą podpisana zostanie na początku października. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i buduj, a jej efekty poznamy jesienią 2028 roku. Do końca dnia mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Od jutra już mniej chmur, a od niedzieli dodatkowo będzie coraz cieplej.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Czas na serwis. Artur Ewertowski.
6: Odnalazł się 12-latek, który uciekł z domu z samochodem rodziców. Chłopak przejechał około 200 kilometrów. Rządzący przyjrzą się ostatnim doniesieniom o rzeczniczce praw dziecka. Opozycja domaga się jej odwołania. Polska nadal czeka na zwrot 400 milionów euro za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja Brukseli spodziewana jest wkrótce. 12-letni chłopiec z Siechnic pod Wrocławiem, którego poszukiwała policja, został odnaleziony cały i zdrowy. Nastolatka znaleziono na jednym z parkingów za Zieloną Górą. Chłopca odnaleźli policjanci.
7: Policja rozpoczęła poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia 12-latka. Chłopiec odjechał czarnym Volkswagenem Golfem. Funkcjonariusze opublikowali informację o zaginięciu i zaapelowali o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatka. Poszukiwania zakończyły się na terenie województwa lubuskiego. Wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Zielonej Góry odnaleźli chłopca na jednym z parkingów za Zieloną Górą. To jest ponad 200 km od Wrocławia. 12-latkowi nic się nie stało, jest już bezpieczny. Policja policja podziękowała wszystkim, którzy przekazywali informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Mateusz Szczmiel, Polskie Radio.
6: Czarne chmury nad rzeczniczką praw dziecka. Politycy opozycji chcą odwołania Moniki Hornej-Cieślak za to, że jak tłumaczą, przekroczyła swoje uprawnienia i interweniowała po kłótni z matką dziecka na ulicy. O poranku Wirtualna Polska podała też, że Monika Horna-Cieślak współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. W ciągu 7 lat miała zarobić ponad 200 tysięcy złotych. Do tworzenia przepisów wybierano ją bez konkursów, a przez 3 lata miała wykonywać zadania, które powinni robić pracownicy resortu. Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że tej sprawie należy się przyjrzeć.
8: Zapoznamy się z tą sprawą, zanim podejmiemy taką decyzję. Sam fakt, że pani współpracowała jakiś czas temu z panem Ziobrą, oczywiście tu rzutuje, bo świadczy o jej politycznym zaangażowaniu, ale chcielibyśmy poznać szczegóły całej sprawy.
6: Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus uważa, że Monika Horna-Cieślak nie nadaje się na to stanowisko, choć jak mówi, nie ma zastrzeżeń do jej współpracy z resortem sprawiedliwości.
9: W tym nie ma nic nielegalnego, że ktoś pracuje raz dla takiego rządu, potem dla innego, to nawet wręcz można powiedzieć godne pochwały, jak pod jednym warunkiem, że robi coś dobrego. A jak robi coś złego, a w tym przypadku było tutaj nadużycie władzy.
6: Monika Horna-Cieślak jest adwokatką na urząd.

0: Nazywaną broń władzą w Kijowie. Fundusz przez kilka lat był blokowany przez Viktora Orbana, kiedy był premierem Węgier. Po zmianie rządu w Budapeszt zniósł weto. Ale zaczęły się spory między państwami, ile pieniędzy mają prawo odzyskać. Większość krajów jest gotowa na kompromis, w tym Polska, która nieco zeszła ze swoich oczekiwań i w przyszłym roku ma otrzymać 400 milionów euro. Jednak wypłatę do tej pory opóźniał spór Francji. Z Niemcami.
1: Specjalne treningi reagowania. Podlascy strażacy wyjaśnią, jak zachować się w przypadku zagrożenia ptakiem z powietrza. W regionie otwartych będzie blisko 130 punktów edukacyjnych.
2: Na tych treningach strażacy będą przekazywać wiedzę o tym, jak reagować na sytuacje zagrożenia. Każdy z nas będzie mógł dowiedzieć się o tym, jak postępować, kiedy usłyszymy alarm, gdzie go zweryfikować, jakich komunikatów słuchać i jak postępować. Staramy się dotrzeć do każdego po to, aby każdy z nas miał wiedzę o tym, jak postępować, kiedy dojdzie do sytuacji zagrożenia.
1: Mówiła Justyna Kusiewicz ze Straży Pożarnej. Takie szkolenia będą jutro prowadzone także w województwie, a także przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 15 do 17 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie od 12 do 13.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ale nie tylko właściciele samochodów typu kombi mogą słuchać. Czas na najnowszy raport. Dorota Stawik.
6: Uwaga na kolizję na autostradzie A4 w Katowicach. Jak przekazują kierowcy, doszło do niej przed węzłem Mikołowska na pasach do Krakowa. Zatłoczona także autostrada A4 w Katowicach za węzłem Murckowska, też na pasach do Krakowa. Jadący w tym kierunku zwalniają również w Mysłowicach przy węźle z trasą S1. Korek też na A4 w Gliwicach za węzłem Sośnica na pasach do Wrocławia. Tam pracują drogowcy, ale kierowcy również sygnalizują o kolizji w tym miejscu. Zwalnia wyjazd z Katowic DTS-ką w stronę Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć przy wylocie z tunelu. Więcej samochodów na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Kolejka samochodów też na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Korek na rozwidleniu dróg 86 i 94 w Sosnowcu. Tłok też dalej na każdej z tych dróg. W Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach ciasno przy dojeździe do DTS-ki. W Gliwicach natomiast mocno zakorkowany przejazd trasą 88 na wysokości strefy ekonomicznej. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Kawra z kebabem, siedzi ludzie mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jest 15.30, teraz informacje w skrócie i Agnieszka Tatarczyk.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 66-latki w Tarnowskich Górach. Do tragedii doszło w przychodni przy ulicy Piłsudskiego. Kobieta zasłabła na klatce schodowej. Świadkowie natychmiast rozpoczęli reanimację. Śledczy zbadają, czy i w jaki sposób reagował personel medyczny. Przed oszustami ostrzega Urząd Miasta w Jaworznie. Chodzi o rzekome audyty nieruchomości. Mieszkańcy zgłaszają, że otrzymują korespondencję dotyczącą przeprowadzenia takiego audytu, a listy sprawiają wrażenie urzędowych pism. Urząd Miejski nie jest organizatorem tych działań, przestrzega jaworznicki magistrat. Raków dla zdrowia dzieciaków. Pod tym hasłem ruszyła nowa akcja Rakowa Częstochowa. Jej celem jest m.in. zachęcenie najmłodszych do podjęcia aktywności fizycznej. Piłkarze poprowadzą godzinne zajęcia gimnastyczne. Amerykańskie stałe bazy w Polsce będą elementem odstraszania, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Z wiceministrą Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką rozmawiają w Waszyngtonie z amerykańską administracją. Decyzję w sprawie stałych baz Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla mężczyzny po strzelaninie w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Kościół apeluje, żeby tragedia w Jarosławiu nie zrodziła nienawiści wobec Ukraińców. Rodzice dorosłych z autyzmem w marszu protestu, by zwrócić uwagę na osoby niesamodzielne wymagające całodobowego wsparcia. Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura chce jego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
5: Śledczy nie ujawniają, jak 33-latek tłumaczył swoje zachowanie. Jego wyjaśnienia będą teraz weryfikowane. Za zarzucane mu przestępstwa grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
6: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Jeśli chodzi o stan policjanta, to ten 29-letni pokrzywdzony znajduje się w stanie bardzo ciężkim.
5: Do strzelaniny doszło podczas policyjnych działań na jednej z posesji w Kraśniku Górnym. 33-latek strzelił z pistoletu w kierunku funkcjonariusza. 29-letni policjant został trafiony w głowę. 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech. W 2024 roku został tam skazany za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni, jej części i amunicji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: Kościół reaguje na rosnącą w Polsce nienawiść wobec Ukraińców. Jest to szczególnie ważne w związku z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił tam księdza, rozranił 4 osoby. Kościół apeluje, by to morderstwo nie zrodziło nienawiści wobec Ukraińców.
7: Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, już wczoraj zaapelował, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w sercach Polaków nienawiści wobec Ukraińców. Biskup Krzysztof Zaradko przypomina, że niechęć wobec obcokrajowców jest nie do pogodzenia z Ewangelią.
8: To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców.
7: Kościół modli się za ofiary tragedii w Jarosławiu. Ksiądz Leszek Gęsiak mówi, że w tej modlitwie nie zapomina także o sprawcy.
9: Za osobę, która dokonała tego dramatycznego czynu, o jego nawróceniu.
7: W najbliższą niedzielę obchodzony będzie Dzień Migranta i Uchodźcy. W komunikacie wydanym na tę okoliczność episkopat przypomina, że troska o te osoby jest konsekwencją ewangelicznego nakazu. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Pytają organizatorzy marszu dla autyzmu. Rodzice i opiekunowie dorosłych z autyzmem wyszli na ulicę Warszawy, żeby zwrócić uwagę decydentów, że dorosłe osoby niesamodzielne wymagają intensywnego i całodobowego wsparcia. Protest rozpoczął się przed Ministerstwem Finansów, gdzie uczestnicy złożyli petycję. Domagamy się zapewnienia naszym dzieciom małych form mieszkalnictwa. Tak mówił wiceprzewodniczący Porozumienia Autyzmu Polska Adam Kępowski, ojciec 23-letniego mężczyzny z autyzmem.
10: Żeby nasze dzieci nie były skazane na domy pomocy społecznej. To jest dla nas najważniejsze, bo w tej chwili jedynym miejscem, gdzie trafiają takie osoby niesamodzielne po śmierci rodziców, albo nawet wcześniej, jak rodzice są już starzy, niesamodzielni, to są domy pomocy społecznej, które są miejscem kompletnie nie nadającym się dla takich osób.
4: Protestujący sprzed Ministerstwa Finansów przeszli do Ministerstwa Rodziny, przed Sejm, Ministerstwo Edukacji i Kancelarię Premiera. Polskie filmy walczą o nagrodę imienia Katarzyny Stoparczyk na festiwalu Młode Horyzonty. To wyraz pamięci o dziennikarce Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży. Tak mówi programerka festiwalu Hanna Wereszczyńska.
11: Kasia była po pierwsze wielką przyjaciółką festiwalu, a po drugie była szalenie ważną osobą dla tych mediów dziecięcych, dla kultury dziecięcej w Polsce. Rozmawiała z dziećmi na antenie radia bardzo pięknie, była bardzo uważna wobec dzieci, była przyjaciółką dzieci po prostu. Rozmawiała właśnie z nimi o tym, co te dzieci interesuje i też to jest to, co my chcemy w kinie odkrywać właśnie, czego młodzi widzowie potrzebują, co ich interesuje, jakie są ich marzenia, czego się boją, o czym marzą, no i właśnie o tym wszystkim Kasia z nimi pięknie rozmawiała.
4: Katarzyna Stoparczyk zginęła ponad rok temu w wypadku samochodowym. Dziennikarka przez lata była blisko Młodych Horyzontów, prowadziła spotkania z twórcami, współtworzyła wydarzenia festiwalowe. Od 2022 roku zasiadała w jury konkursu krótkich dokumentów. W programie rozpoczynających się dziś Młodych Horyzontów znalazło się ponad 170 tytułów.
1: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a lokalnie dobra. 1/3 generowanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami przelotnie może padać deszcz. Na razie 11 stopni na Podhalu, do 13 na Podlasiu, 16 w centrum i na zachodzie. Nad ranem od 4 do 11 stopni.
12: Zapraszamy.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: zwalnia. Z tłokiem muszą się liczyć także kierowcy w rejonie węzła Murckowska i na wysokości Mysłowic. Na autostradzie A4 korek także w Gliwicach, za węzłem Sośnica, na pasach do Wrocławia. Zakorkowana również autostrada A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Sznur samochodów na TTS-ce w centrum Katowic, powoli idzie przejazd w stronę Sosnowca. Kolejka aut też dalej na granicy Katowic i Sosnowca. Na drodze 86 więcej aut też na wysokości Giszowca na wylocie z Katowic w stronę Tychów.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Oj, jak dobrze was widzieć! Oj, jak dobrze was widzieć!
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła właśnie 22. Instrukcja reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza dostępna jest na stronach MSWiA. Zawodnicy częstochowskiego Rakowa poprowadzą z dziećmi godzinne zajęcia gimnastyczne. Jadłodzielnia w Niakle Śląskim zmieniła lokalizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Więcej na ten

0: Temat Mariusz Pieśniewski.
1: Żółty znak z niebieskim trójkątem i podpisem w takich miejscach można będzie znaleźć schronienie przy potencjalnym zagrożeniu z nieba.
2: Doszliśmy do wniosku, że punkty schronienia, które wyznaczyła Państwa Straż Pożarna, który jest aktualnie prawie 86 tysięcy.
1: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia.
1: Przepisy są opracowywane, ale rząd chce, żeby zarządcy takich budynków do końca roku je oznakowali. Jak wygląda takie oznakowanie? I jak radzić sobie w takich trudnych sytuacjach w swojej okolicy, to omawia kilkunastostronicowa rządowa broszura, mówi wiceminister Małgorzata Roguska.
3: Intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku.
1: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza jest już dostępna na stronach MSWiA.
0: Przedstawiciele resortu podkreślają, że instrukcja ma w przystępny sposób wskazać na najważniejsze elementy przygotowania, które mieszkaniec może podjąć, zanim zabrzmią syreny alarmowe.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Umowę na dofinansowanie do zakupu pierwszej elektrycznej ciężarówki podpisał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z firmą Transpołudnie. Dokument podpisano podczas trwającego w Katowicach Kongresu Nowej Mobilności. Jak powiedział Piotr Masłowski, wiceminister energii, elektryczne ciągniki to przyszłość transportu ciężkiego.
5: W wielu krajach świata rozwija się to bardzo szybko. W Polsce dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że po raz pierwszy ze środków publicznych taka ciężarówka otrzymuje dotacje, ale to pokazuje też, że są firmy, które się tym interesują, są firmy, które chcą inwestować także w ładowarki. Jestem przekonany o tym, że to się będzie rozwijać.
0: Fundusz ma zabezpieczone na ten cel 6 miliardów złotych, z czego 2 miliardy to środki przeznaczone na samodofinansowanie do zakupu ciężarówek elektrycznych. To pozwoli wesprzeć zakup 4 tysięcy takich pojazdów. Raków dla zdrowia dzieciaków. Pod tym hasłem ruszyła nowa akcja Rakowa Częstochowa. Jej celem jest m.in. zachęcenie najmłodszych do podjęcia aktywności fizycznej. Klub zaprasza gminy, szkoły, przedszkola oraz ośrodki kultury fizycznej do zgłaszania udziału w inicjatywie. W ramach akcji zawodnicy Rakowa poprowadzą z dziećmi godzinne zajęcia gimnastyczne. Jadłodzielnia w Nakle Śląskim zmieniła lokalizację, została ulokowana w pobliżu ośrodka zdrowia nieopodal stawu Herzog. Konstrukcja przypominająca dużą szafę składa się z dwóch komór. W jednej znajduje się przeszklona lodówka, natomiast w drugiej półki przeznaczone na produkty niewymagające chłodzenia. Do jadłodzielni można przynosić zarówno produkty o dłuższym terminie przydatności, takie jak konserwy czy żywność w słoikach, jak i artykuły wymagające przechowywania w niskiej temperaturze. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem na zachodzie województwa rozpogodzenia. Miejscami silne zamglenia, w dolinach możliwe lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Prawie 4 minuty temu minęła północ. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie straciliśmy bramki, ale też żadnej nie zdobyliśmy. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną w meczu pierwszej kolejki Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni rozczarowali, tak mówił komentując wynik Andrzej Janisz, dziennikarz i sprawozdawca sportowy od wielu lat związany z jedynką.
1: Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. Niestety brzemienna jest strata punktu w tym meczu na własnym boisku.
0: W poniedziałek podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Na szczęście nie zawiedli siatkarze i to oni zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0. Kibice cieszą się z awansu i życzą biało-czerwonym powodzenia w decydującym meczu.
2: Końcówkę meczu akurat widziałem, także fajnie, że się udało, szczególnie, że początek trzeciego setu był dosyć, był dużym wyzwaniem, prawda, bo mieliśmy dosyć słaby początek, ale końcówka była jak najbardziej rewelacyjna.
3: Także trzymamy kciuki za finał.
2: Oczywiście, że tak.
4: Gratulacje.
5: Nie no, powodzenia.
0: A w finale Polacy zmierzą się z Francuzami, którzy pokonali Finów 3-1. Na transmisję meczu zapraszamy dziś do jedynki od godziny 20. Nie żyje policjant postrzelony dwa dni temu w czasie służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. 29-latek został ranny w czasie interwencji. Pracował w pionie kryminalnym bolesławieckiej komendy.
6: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. 29-letni sierżant Nathan Sieroń pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariuszem był od niespełna 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Michał Moskal zawiesił członkostwo w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. To po ustaleniach Onetu, który napisał, że poseł brał udział w tworzeniu przepisów o rynku kryptoaktywów i konsultował kształt poprawek złożonych do ustawy z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto. Wcześniej miał spotkać się z Przemysławem Kralem na Ibizie.
7: To po prostu wygląda jak korupcyjny interes, dlatego to musi być do spodu wyjaśnione.
0: Tak doniesienia Onetu komentował w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Także władze Prawa i Sprawiedliwości oczekują pełnej informacji o okolicznościach sprawy. Do tego czasu Michał Moskal będzie zawieszony w klubie. Polityk twierdzi, że autorem poprawek, które i tak nie weszły w życie, był nie on, a poseł Janusz Kowalski. To Rosjanie stali za próbą podpalenia w Monachium firmy pracującej dla branży zbrojeniowej. Na takie ustalenia niemieckich służb powołuje się Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na początku września para Bułgarów próbowała podpalić zakład w stolicy Bawarii. Jeden podpalony materiał szybko ugaszono, drugi nie zdążył się zająć. Według niemieckich mediów śledczy dotarli do zleceniodawców podpalaczy, tak jak na początku sierpnia uzbrojony dron na lotnisku w Lipsku, tak i bułgarski. Małżeństwo 3 września przysłała do Niemiec rosyjska GRU.
8: To są aktualności jedynki.
0: Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego z Nagrodą Dziennikarzy akredytowanych na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Rozmawiali ze sobą za pomocą alfabetu Morsa. Dziennikarka Radiowej Trójki Katarzyna Borowiecka, która w imieniu dziennikarzy wręczyła nagrodę reżyserowi, wyjaśnia, że Przez ścianę to film wybitny pod wieloma względami.
3: Jest to niezwykle poruszająca historia, no i świetnie zagrany jest ten film. Tutaj wszystko spoczywa przede wszystkim na barkach Marii Dębskiej, która gra bardzo oszczędnymi środkami i myślę, że to dodatkowo potęguje ten efekt.
0: Przez ścianę bierze udział w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Laureatów festiwalu poznamy dziś wieczorem, a patronami medialnymi tego wydarzenia są pierwszy i trzeci program Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Noc pogodna tylko na zachodzie i południu, za to nad ranem pojawią się tam gęste mgły. Na Suwalszczyźnie deszcz. Temperatura od 7 do 11 stopni, cieplej w rejonie Helu, około 13. Chłodniej w górach od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby tylko na wybrzeżu, chwilami powieje mocniej. Od rana słonecznie na południu i zachodzie kraju, na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 18 stopni, cieplej miejscami na zachodzie, około 20.
8: Jedynka. Polskie Radio.
0: Od 10 minut.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła właśnie 22. Instrukcja reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza dostępna jest na stronach MSWiA. Zawodnicy częstochowskiego Rakowa poprowadzą z dziećmi godzinne zajęcia gimnastyczne. Jadłodzielnia w Niakle Śląskim zmieniła lokalizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Żółty znak z niebieskim trójkątem i podpisem w takich miejscach można będzie znaleźć schronienie przy potencjalnym zagrożeniu z nieba.
3: Doszliśmy do wniosku, że punkty schronienia, które wyznaczyła Państwa Straż Pożarna, który jest aktualnie prawie 86 tysięcy.
2: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia.
2: Przepisy są opracowywane, ale rząd chce, żeby zarządcy takich budynków do końca roku je oznakowali. Jak wygląda takie oznakowanie? I jak radzić sobie w takich trudnych sytuacjach w swojej okolicy, to omawia kilkunastostronicowa rządowa broszura, mówi wiceminister Małgorzata Roguska.
4: Intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy te podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy...